0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: W parę dni po wizycie u państwa Łęckich, około 9 rano, Wokulski odebrał dwa listy. Jeden od pani Meliton, drugi od książęcego adwokata. Niecierpliwie otworzył pierwszy, w którym pani Meliton napisała tylko te słowa: dziś w Łazienkach o zwykłej godzinie. Przeczytał go parę razy, po czym z niechęcią wziął się do listu adwokata, który zapraszał go również dzisiaj na godzinę 11 rano na konferencję w sprawie kupna domu Łęckich. Punkt o 11 był w gabinecie mecenasa, gdzie już zastał starego szlangbauma. Mimo woli zauważył, że siwy Żyd bardzo poważnie wygląda na tle brązowych sprzętów i obić. Mecenas usiadł przed biurkiem i zabrał głos. Zatem, szanowny panie Wokulski, kamienicę państwa Łęckich kupuję w imieniu pańskim. Nie ja, tylko obecny tu pan S. Szlangbaum. Mogę kupić. Czemu nie? Szepnął Żyd. Ale za 90 tysięcy rubli, nie taniej, wtrącił Wokulski. I przez licytację, dodał z naciskiem. Czemu nie? To nie moje pieniądze. Chce pan płacić, będzie pan miał konkurentów do licytacji. Więc będą porządni konkurenci, powtórzył mecenas. Doskonale. Teraz ja oddam panu Szlangbaumowi pieniądze. To niepotrzebne, wtrącił Żyd. A następnie spiszemy akcik, mocą którego pan S. Szlangbaum zaciągnie od wielmożnego S. Wokulskiego dług w kwocie 90 tysięcy rubli i takowy zabezpiecza na nowo nabytej przez siebie kamienicy. Gdyby zaś pan S. Szlangbaum do dnia 1 stycznia 1879 roku powyższej sumy nie zwrócił i nie zwrócę. W takim razie kupiona przez niego kamienica, pojaśnie wielmożnych Łęckich, przechodzi na własność wielmożnego S. Wokulskiego. W tej chwili może przejść. Ja nawet do niej nie zajrzę. Odparł Żyd, machając ręką. Wybornie, zawołał mecenas. Na jutro będziemy mieli akcik, a za tydzień 10 dni kamienicę. Bodaj byś pan tylko nie stracił na niej z kilkunastu tysięcy rubli, szanowny panie Stanisławie. Tylko zyskam, odparł Wokulski i pożegnał mecenasa i Szlangbauma. Dopiero w 13:30 był w Łazienkach. Surowy chłód parku

zamiast uspokoić, podniecał go. Biegł tak szybko, że chwilami przychodziło mu na myśl, czy nie zwraca uwagi przechodniów. Wtedy zwalniał kroku i czuł, że niecierpliwość piersi mu rozsadza. Już ich pewno nie spotkam, powtarzał z rozpaczą. Tuż nad sadzawką, na tle zielonych klombów, spostrzegł popielaty płaszczyk panny Izabeli. Stała nad brzegiem w towarzystwie hrabiny i ojca i rzucała pierniki łabędziom. Pierwszy zobaczył go pan Tomasz. Co za wypadek! Zawołał do Wokulskiego. Pan o tej porze w łazienkach? Wokulski ukłonił się paniom, zauważywszy z rozkosznym zdziwieniem rumieniec na twarzy panny Izabeli. Bywam tu, ile razy przepracuję się. To jest dość często. Szanuj siły, panie Wokulski, ostrzegł go pan Tomasz, uroczyście grożąc palcem. A propos, dodał półgłosem, wyobraź pan sobie, że za moją kamienicę już baronowa Krzeszowska chce dać 70 tysięcy rubli. Z pewnością wezmę 100 tysięcy, a może i 110. Błogosławione są te licytacje.

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele.

0: brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tak rzadko widuję pana, panie Wokulski, wtrąciła hrabina, że muszę zaraz załatwić interes. Do usług pani. Panie, zawołała z komiczną pokorą, składając ręce. Proszę o sztukę perkalu dla moich sierot. Pani hrabina raczy przyjąć dwie sztuki. Tylko w takim razie, jeżeli druga będzie sztuką grubego płótna. O ciociu, tego za wiele, przerwała jej panna Izabela ze śmiechem. Jeżeli pan nie chce stracić majątku, zwróciła się do Wokulskiego, niech pan stąd ucieka. Zabieram pana w stronę pomarańczarni, a ci państwo niech tu odpoczywają. Belu, nie boisz się? Odezwała się ciotka. Chyba ciocia nie wątpi, że w towarzystwie pana nie spotka mnie nic złego. Wokulskiemu uderzyła krew do głowy. Na ustach hrabiny mignął niedostrzegalny uśmiech. Była to jedna z tych chwil, kiedy natura hamuje swoje wielkie siły i zawiesza odwieczne prace, ażeby uwydatnić szczęście istot drobnych i znikomych. Idąc w stronę pomarańczarni, Wokulskiemu zdawało się, że w tej chwili odjechał z ziemi bystry prąd czasu, zostawiając tylko parę białych smug na niebie. I od tej pory nie zmieni się już nic. Wszystko zostanie tak samo na wieki, że on z panną Izabelą będzie wiecznie chodził po oświetlonej łące, oboje otoczeni zielonymi obłokami drzew, spośród których gdzieniegdzie jak para czarnych brylantów błyskają ciekawe oczy ptaka. Panna Izabela, widać już zakłopotana tym spokojem w naturze i między nimi, poczęła mówić: prawda, jaki ładny dzień? Bardzo lubię łazienki o tej godzinie. Mało osób, więc każdy może znaleźć kącik wyłącznie dla siebie. Pan lubi samotność? Nawykłem do niej. Pan nie był na Rosji? Dodała rumieniąc się. Nie byłem, ale będę. O, jak to dobrze. Przekona się pan, co to za wielki artysta. Ciocia i ja znamy go osobiście jeszcze z Paryża. Bardzo miły człowiek, ale nade wszystko genialny tragik. W jego grze najprawdziwszy realizm kojarzy się z najpoetyczniejszym idealizmem. Musi być istotnie wielkim, wtrącił Wokulski, jeżeli budzi w pani tyle podziwu i sympatii. Ma pan słuszność. Wiem, że w życiu nie zrobię nic nadzwyczajnego, ale umiem przynajmniej oceniać ludzi niezwykłych. Na każdym polu, nawet na scenie. Niech pan sobie jednak wyobrazi, że Warszawa nie ocenia go jak należy. Czy podobna? Jest przecież cudzoziemcem. A, pan jest złośliwy, odparła z uśmiechem, ale policzę to na karb Warszawy, nie Rosjego. Doprawdy wstydzę się za nasze miasto. Ja, gdybym była publicznością, ale publicznością rodzaju męskiego, zasypałabym go wieńcami, a ręce spuchłyby mi od oklasków. Tu zaś oklaski są dość skąpe, a o wieńcach nikt nie myśli. My istotnie jesteśmy jeszcze barbarzyńcami. Oklaski i wieńce są rzeczą tak drobną, że na najbliższym przedstawieniu Rosji może mieć ich raczej za wiele, aniżeli za mało, rzekł Wokulski. Jest pan pewny? Spytała wymownie, patrząc mu w oczy. Ależ gwarantuję, że tak będzie. Będę bardzo zadowolona, jeżeli spełni się pańskie proroctwo. Może już wrócimy do tamtych państwa? Zwrócili się od pomarańczarni z powrotem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, co łączy Jamesa Bonda z Michałem Rusinkiem. O to zapytam Michała Rusinka. Pójdziemy na wystawę zabawek i zajrzę do wypożyczalni kaset VHS.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6:30.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki. Od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty, muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, co łączy Jamesa Bonda z Michałem Rusinkiem. O to zapytam Michała Rusinka. Pójdziemy na wystawę zabawek i zajrzę do wypożyczalni kaset VHS.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

0: Ian Tiersen, dźwięki z Amelii, otwierają spotkanie. Nasze pierwsze jesienne śniadanie mistrzów, 6.30, 23 września, środa, czas na pierwsze poranne fakty. Agnieszka Pietrzak z nami już w studiu.
1: Zapraszam.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I pierwsza taka rozmowa od dekady. Radosław Sikorski spotkał się z szefem MSZ Białorusi. Rozmawiali na neutralnym terenie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Rozmowy z Maksymem Ryżenkowym miały dotyczyć m.in. sytuacji na granicy, ale także kwestii bezpieczeństwa regionalnego. Do tej pory oficjalnie stosunków dyplomatycznych między obu krajami na tym szczeblu nie było od prawdopodobnie 2016 roku. Unia i bezpieczeństwa regionalnego. Do tej pory oficjalnie stosunków dyplomatycznych między obu krajami na tym szczeblu nie było od prawdopodobnie 2000.

0: 6 miesięcy, co za każdym razem oznaczało nowe negocjacje i ryzyko blokady. Teraz będzie większa stabilność, ale kompromis oznacza też osłabienie unijnej listy sankcyjnej.
1: 3-0 Polska pokonała Niemców i jest w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy Mężczyzn. Mimo że w pojedynku biało-czerwoni nie stracili seta, Wilfredo Leon widział pewne mankamenty w grze drużyny.
2: Dalej czasami mamy takie momenty, bo ja nie będę mówił, że to jest nerwowo, ale też nie wiemy, która osoba musi podbić tę piłkę i tak dalej, ale no jakoś, jak już złapamy ta temperatura meczowa, to już potrafimy zrobić swoje najlepsze.
1: Dziś dwa kolejne ćwierćfinały, ale nas interesuje ten Belgii ze Słowenią. Kto wygra, będzie naszym rywalem w piątek w półfinale. Wspomniana temperatura meczu na pewno będzie wysoka. A co teraz za naszymi oknami? Na pogodową mapę kraju po faktach w RMF Classic spogląda Łukasz Wojtusik. Zatem odbijam do ciebie piłeczkę. Piłkę. O.
3: Tak to się chyba jakoś robi. Nie wiem. O 7 wracamy z faktami, a teraz zaglądamy do jesiennego menu. Pani Agnieszko, jesień już oficjalnie.
1: Zatem nie będzie ciepło.
3: No, na razie nic na to nie wskazuje. 6 stopni mamy w Zielonej Górze, 7 tylko we Wrocławiu, w Łodzi podobnie, w Rzeszowie 10, trochę lepiej w Gdańsku, tam stopni 11. Na południowym wschodzie chmury i miejscami deszcz, na zachodzie więcej przejaśnień. A co dzisiaj w planie? 19 stopni, najcieplej ma być w rejonie Szczecina i pogoda w kratkę. Czas na śniadanie.

266 dzień roku, 23 września, środa i w kalendarzu dzień spadającego liścia. No, jesień już powiedziałem. Zaczynamy, mam nadzieję, że w dobrym nastroju, a o dobry początek dnia nasz wspólny. Będę dbał w RMF Classic do 9.30, na to spotkanie zapraszam. A skoro jesień, to wiadomo, czym się zaczyna. U nas? Pieśnią od Czesława Niemena. Wspomnienie. 6.33, dzień dobry.

0: Trzy przed siódmą. Trzy sprawy, które dziś będziemy śledzić.
1: Nas będzie śledzić po pierwsze jesień, oficjalnie ją powitaliśmy. Człowiek jeszcze niedawno wakacje planował, a tu już rano płaszcz w deszcz, kurtka, chłodno. Lato trwało 93 dni, umówmy się, minęło błyskawicznie. Najszybciej z tego lata to minął urlop. I wakacje też. Wchodzimy więc w sezon koców, gorącej herbaty z malinami, z cytryną, książek, spacerów po parkach pełnych kolorowych liści, to mam nadzieję już niedługo. No i ponoć jesieniary lubią to. Po drugie, jesień nie zaczyna się dla nas wtedy, gdy w radiu ogłoszą, że jesień, raczej wtedy, kiedy zaczynamy myśleć, sezon grzewczy, ceny energii, które nie małe są. No ile będzie kosztowało nas ciepło w tym roku, to będziemy sprawdzać na pewno w pasażu ekonomicznym jesienią w porankach. I po trzecie, coś z zupełnie innej beczki. Być może wszystkie ostatnie dni prowadziły do jesieni, a niekoniecznie wszystkie drogi prowadziły do Rzymu. Naukowcy właśnie to dowiedli. Przeanalizowali aż 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego i twierdzą, że droga do takiego twierdzenia, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, jest daleka, bo z badań wynika, że rzymscy inżynierowie dostosowywali trasy do gór, rzek, dolin, osad, a kluczowymi węzłami komunikacyjnymi często były stolice prowincji, a nie sam Rzym. No u nas wszystkie drogi prowadzą do jesieni.
0: Trzy przed siódmą w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Rozplotkowany, wciąż nam bliski, świat z lalki.
0: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Izabeli Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9.30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy Waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.

0: Son Lux i Thunderbolts za 9/7.
1: Droga do...
0: Jak tam wasza droga do pracy, do szkoły, na uniwersytet? To już niedługo. Przez jesień droga, bo dzisiaj właśnie taka droga. Czekam na wasze opowieści z drogi. Zabawne, niekonwencjonalne, serio. O swojej przygodzie napisał Jakub, który kilka dni temu po prostu zaspał, zrezygnował nawet z kawy, wskoczył do samochodu, pomknął do pracy. Droga, jak pisze, miała szybko, bo grało RMF Classic. Wszystko szło zgodnie z planem, aż do momentu, kiedy... Po zaparkowaniu spojrzał na swoje buty, no i okazało się, że przez cały czas prowadził samochód i jechał do pracy w domowych kapciach, a gdy próbował szefowi wyjaśnić, dlaczego się spóźnił, usłyszał: słuchaj, Jakub, co ty, w laczkach do roboty przyjeżdżasz? Nie zdarzyło mi się to w ciągu ostatnich 20 lat, ale raz mi się zdarzyło, nie zdradzę przy jakiej okazji, ale była to okazja wyjątkowa, ponad 20 lat temu. Cieszę się z tej okazji i z tej historii, z twojej również, Jakubie. Bardzo czekam na wasze opowieści z poranka, z drogi do lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze nagradzam oczywiście specjalnym bidonem z logo RMF Classic. Taki bidon do ciebie, Jakubie, również powędruje. Będzie w drodze do

0: Pergent we fragmencie. 3 minut brakuje do 7, o 7 kolejne spotkanie z faktami. Agnieszka wie, co się w faktach wydarzy. Pietrzak.
1: Panie Łukaszu, nowość. Przyszła już barwna pora roku.
2: Te kolory cudowne, te barwy takie, przepiękna jesień jest.
3: Jesienne róże, róże smutne herbaciane.
1: Herbatka, gorąca czekolada, kocyk, książeczka, jesieniary zadowolone. Oddamy im głos w faktach RMF Classic o 7. Zapraszam.
0: No i pamiętasz pokój numer 8 i tam staruszek
1: pamiętasz,
0: portier.
1: Była jesień, tak jest.
0: Za chwilę fakty.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Po reklamie.
8: 7. Czas faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa ma je dla nas o tej porze i dziś o poranku. Agnieszka Pietrzak.
9: Rząd przyjął pakiet ustaw, które mają regulować kwestie wysokich zarobków lekarzy i pracy na kilku etatach. Co ma się zmienić? O tym w relacji reportera RMF FM Michała Radkowskiego.
10: Lekarze mają zarabiać dobrze, mówi premier, ale nie może dochodzić do nadużyć.
11: Ortopeda w Grójcu, 3 200 000 za rok. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował 72 godziny na dobę.
10: Teraz lekarz pracujący w publicznej placówce nie będzie mógł być zatrudniony na więcej niż dwóch etatach. Wyznaczono też górny limit jego zarobków. Przy jednym etacie nie więcej niż 8-krotność pensji minimalnej, czyli nie więcej miesięcznie niż 38 400 zł brutto. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda liczy, że zapisy ustawy szybko zaczną obowiązywać.
12: Moment wejścia w życie to miesiąc od opublikowania. Dajemy 6 miesięcy na dostosowanie się podmiotów leczniczych.
10: Projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu zajmą się posłowie. Marszałek zapowiedział, że ustawy mają być procedowane w trybie pilnym.
9: Donald Trump na forum ONZ-u w Nowym Jorku w swoim wystąpieniu na zgromadzeniu ogólnym podkreślał, że jeśli to konieczne, użyje sankcji i ceł, by zakończyć rosyjsko-ukraińską wojnę. W zeszłym tygodniu ku czci senatora Lindsey'a Grahama podpisałem nowe, potężne prawo uchwalone przez Kongres, dające mi ogromne uprawnienia celne, z których w razie potrzeby będę musiał skorzystać. Czas położyć kres zabijaniu. Ten nowy instrument nacisku na Rosję, o którym mówił Donald Trump, ma skłonić Kreml do zaangażowania w negocjacje pokojowe z Ukrainą. W praktyce ustawa Grahama dała amerykańskiemu prezydentowi większą swobodę w nakładaniu ceł zarówno na Moskwę, jak i inne kraje importujące rosyjskie surowce energetyczne. I na to zwraca uwagę wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
13: To było znaczące i myślę, że zostało zauważone w Moskwie.
14: Ukraina nie była jednak pierwszym tematem, nie była drugim, trzecim. Czy nie odnosi pan wrażenia, że Donald Trump zajęty Iranem i innymi sprawami o Ukrainie trochę zapomina, można tak powiedzieć, czy nie?
13: Ale skądinąd wiemy, że tuż przed przemówieniem spotkał się z prezydentem Zełenskim, który okazuje się ma jakieś karty.
9: Zauważa w rozmowie z naszym korespondentem Pawłem Żuchowskim Radosław Sikorski. Były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Artur K. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
15: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw, wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki Mibi Trade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
9: Wymieniał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
16: Fakty o poranku w RMF Classic.
9: 8 minut po drugiej w nocy. Rozpoczęła się astronomiczna jesień.
0: Jeżeli będzie piękna, złota polska jesień, to jak najbardziej będę zadowolona.
2: Kocek, film, kawa, ciepła czekolada i wszystko, co można robić sobie w domku.
16: Te kolory cudowne, te barwy takie, przepiękna jesień jest. Tak uważam. Cieszę się każdą chwilą.
9: Takie radosne głosy zarejestrowaliśmy we Wrocławiu. Jak wita nas jesień w całym kraju, polecam prognozę pogody od Łukasza Wojtusika, tuż po tych faktach, no a my słyszymy się ponownie o 7.30.
8: Jesień zaczynamy od przejaśnień na zachodzie i deszczowych chmur na południu, południowym wschodzie naszego pięknego kraju i chłodno jest. 6 stopni tylko w Gorzowie Wielkopolskim, podobna temperatura w Zielonej Górze, 7-8 w Poznaniu i Wrocławiu, 8 w Bydgoszczy, 10 w Warszawie, Kielcach i w Rzeszowie. Dzisiaj słońce głównie na zachodzie i nad morzem, w pozostałej części kraju wcześniej czy później... Szykujcie się na to, będzie padać albo mocno, albo po prostu przelotnie. Na południowych krańcach i na zachodnich dziś miejscami 18-19 stopni się zapowiada, ale najcieplej będzie właśnie na zachodzie. 4 po 7 na śniadanie mistrzów zapraszam do radiowego stołu od 6.30 do 9.30 w RMF Classic. Jak zwykle z dużą przyjemnością, jesiennie tym razem. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
17: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
8: Bogusław i Tekla mają dzisiaj imieniny. Wszystkiego dobrego. A wśród urodzonych 23 września jest między innymi pan Janusz Gajos, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów i filmowych, i teatralnych. Od lat zaprzyjaźniony z nami z RMF Classic, co bardzo szanujemy i co bardzo sobie cenimy. Panie Januszu, dużo, dużo zdrowia, dobra i dobrych dźwięków i słów życzymy. Z 23 września jest także hiszpański gwiazdor muzyki rozrywkowej Julio Iglesias. No i jeszcze jeden pan, wielki pan, The Boss, Bruce Springsteen, dzisiaj świętuje urodziny. Co w poranku? Będzie śledztwo, które udowodni, że jest coś, co łączy Jamesa Bonda z nową książką Michała Rusinka. I braci Coen zresztą też. O to zresztą Michała Rusinka zapytam. Pójdziemy też na wystawę zabawek i zajrzymy do wypożyczalni kaset VHS.
17: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
8: Ten list jakoś tak się powinien zaczynać. Dear Bruce, ja bardzo chcieć, żebyś ty przyjechał do Polski w końcu, bo bywasz w krajach ościennych, a u nas jeszcze jakoś nie. I'm on fire, the boss, urodzinowo. Wszystkiego najlepszego.

0: Ewangelii z Rydwana Ognia. 11 po 7. Trwa walka z porankiem pewnie w wielu domach. Trwa także pierwsze zmaganie z chłodnym. Początkiem jesienia w Datowniku dzisiaj spotkanie z walecznym bohaterem.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 23 września 1913 roku wiekopomną sławę zyskał Francuz Roland Garros. Czy to nazwisko jest Państwu znane? Pewnie każdy kiedyś słyszał o tenisowym turnieju French Open Rolanda Garrosa. To dlatego, że jego imię noszą sławne korty tenisowe w Paryżu. Czyżby Roland Garros był sławnym tenisistą? Nic podobnego. Owszem, w tenisa grał, ale to mu ani sukcesów, ani sławy nie przyniosło. Do historii przeszedł za to w związku z zupełnie inną pasją – z lotnictwem. Na początku XX wieku zakochał się w podniebnych lotach. W 1910 roku uzyskał licencję pilota i związał się z zakładami Morin-Saulnier. Był na ustach wszystkich, kiedy właśnie 23 września 1913 jako pierwszy przeleciał przez Morze Śródziemne, startując na Lazurowym Wybrzeżu, a lądując w Tunezji. Ustanawiał różne rekordy, a w 1914 roku zgłosił się do armii francuskiej. W czasie I wojny światowej był pilotem uczestniczącym w walkach powietrznych. Lotnictwo bojowe jeszcze raczkowało wówczas. Garros zrzucał ręczne bomby na przeciwnika stalowymi strzałkami, niszczył niemieckie balony zwiadowcze. Wziął też udział w powietrznych strzelaninach z broni ręcznej. Wtedy to on wymyślił, że karabin maszynowy na stałe trzeba umieścić przed pilotem na kadłubie samolotu. Pomysł dobry. To zrewolucjonizowało walki powietrzne. Trzeba było nakierować na wroga cały samolot, aby go trafić i zestrzelić. Dawało to skuteczność, ale niosło też niebezpieczeństwo przestrzelenia własnych śmigieł. Dlatego na śmigłach montowano specjalne stalowe osłony, a dopiero później wymyślono system synchronizacji strzałów i obrotów śmigła. Garros tak ustawionym karabinem odbywał misje bojowe, zestrzeliwał Niemców. W końcu sam został zestrzelony i dostał się do niewoli. Po udanej ucieczce znowu walczył, jednak w październiku 1918 roku został trafiony nad Ardenami. Poniósł śmierć na miejscu i przeszedł do francuskiej legendy. Roland Garros, walkami w powietrzu, a nie tenisem wsławiony.

0: Hiszpański romans w śniadaniu mistrzów jesiennym. Już podsumowania lata nam się jeszcze dzisiaj przydadzą i należą. Policja podsumowała akcję, którą organizowała kilka dni temu. Chodziło o jeden dzień wzmożonych kontroli drogowych. Akcja Prędkość. Wyniki nie dają powodu do optymizmu. Zaglądamy do Krakowa.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: W Krakowie w ciągu jednego dnia do kontroli zatrzymano ponad 440 pojazdów, ponad 350 mandatów, to oznacza 48 pouczeń i 25 wniosków do sądu. Rekordzista mknął 134 km na godzinę przy ograniczeniu do 80.
2: Policjanci zwracali przede wszystkim uwagę na kierowców, którzy przekraczali prędkość. Były to miejsca, gdzie odnotowujemy większą ilość zdarzeń drogowych, ale też policjanci zwracali uwagę na kierowców, którzy nie stosowali się do innych przepisów, którzy popełniali inne wykroczenia,
3: typu?
2: Między innymi nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, korzystanie z telefonu komórkowego, czy też niezapinanie pasów bezpieczeństwa.
0: Podsumował działania w ramach akcji Prędkość Przemkowi Błaszczykowi nam Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

0: Aaron Zygman i dźwięki z produkcji Przebłysk Geniuszu. Zbliżamy się do kolejnej porcji faktów, a w nich między innymi prezydent Nawrocki, który wygłosi przemówienie podczas debaty generalnej w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A to wszystko w Nowym Jorku. My po 8 będziemy w Londynie, tam specjalnie dla nas Bogdana Frimorgan sprawdza to, czym żyją o poranku Brytyjczycy.
1: Reklama.
2: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: 7.30, czas faktów u nas w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak wie, co dzieje się i w kraju, i na świecie.
1: Rosja ponownie atakuje, Polska ponownie podrywa myśliwcy. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało właśnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Działania mają charakter prewencyjny. Oczekuj dalszych komunikatów, to z kolei z alertu RCB wysłanego do mieszkańców województwa lubelskiego. Praca lotnisk w Rzeszowie i Lublinie jest czasowo wstrzymana. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
2: Ono w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa.
1: Zapowiadał w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki. Pierwsza dama USA Melania Trump tymczasem ogłosiła, że jej odpowiedniczka z Polski, Marta Nawrocka, zorganizuje zimą regionalne spotkanie w ramach inicjatywy Kształtujemy Razem przyszłość, dotyczącej wspierania dzieci poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do technologii i edukacji. Regionalne spotkanie w ramach inicjatywy Kształtujemy Razem przyszłość, dotyczącej wspierania dzieci poprzez zapewnienie im szerszego

0: Z nami po prostu gra się bardzo ciężko. Możesz nas przycisnąć, możemy stracić kilka punktów, ale jesteśmy w stanie nadrobić i stąd bierze się nasza siła.
1: Bardzo dobrze graliśmy w obronie, imponowaliśmy takim opanowaniem, przeświadczeniem, że jesteśmy po prostu lepsi od rywala i w bardzo dobrym stylu to udowodniliśmy.
2: Półfinałowy mecz Polaków pojutrze w Mediolanie. A teraz w RMF Classic prognoza pogody dla Polski. Następne fakty ode mnie o 8:00.
3: Chłodny początek nowej pory roku, poczujemy powiew jesieni dzisiaj, głównie na wschodzie i na południu kraju, w Zakopanem na przykład nie więcej niż 10 stopni. No i kiedy będzie ciepło? No mam nadzieję, że w niedzielę. Agnieszka Pietrzak do tego ciepła nie może się doczekać.
2: Jasne, tak. I czekam do niedzieli. Byle do niedzieli i później będę mówiła byle do wiosny.
3: A na razie od 6 do 11 stopni, dziś maksymalnie tych stopni 19. To dla tych, którzy lubią, kiedy radio pomaga w takiej rozgrzewce intelektualno-muzycznej, to po pierwsze za chwilę przegląd prasy, a po drugie The Cardigans, nowość w naszej playliście Loveful. Piękny utwór to jest.

0: Woody Allen w jednym z filmów twierdził, że wszyscy mówią kocham cię, love me, say that you love me. To jest ważne przypomnienie, by rano znaleźć taką osobę obok siebie, której warto i której można powiedzieć kocham cię.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: A u nas całkiem serio już tymczasem, całkiem serio. Sztuczna inteligencja nas, Polaków, niepokoi, tak wynika z badań, które cytuje Rzeczpospolita. Niemal 6 na 10 z nas uważa, że rozwój AI oznacza na przykład mniej miejsc pracy w przyszłości. Najbardziej algorytmów sztucznej inteligencji boją się, i to ciekawostka, młodzi, chociaż to oni jednocześnie

Najlepiej sobie z nią radzą. Eksperci wskazują, że Polska jako kraj oparty na usługach IT outsourcingu może szczególnie mocno w przyszłości odczuć skutki automatyzacji pracy umysłowej. Odczuje to na przykład nasza gospodarka. Teraz zdrowie. Dziennik Gazeta Prawna alarmuje, że z mapy Polski znikają poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. W ciągu zaledwie 2 lat ubyło blisko 250 takich kontraktów NFZ. Problem najmocniej dotyka mieszkańców małych miejscowości, a także terenów wykluczonych komunikacyjnie. Lekarze ostrzegają przed przejmowaniem lokalnych przychodni przez duże sieci medyczne. Bardzo często tak się właśnie dzieje i lekarze mówią wprost, jeśli ten trend się utrzyma, pacjentom będzie coraz trudniej dostać się do klasycznego lekarza rodzinnego. I na koniec jeszcze spojrzenie na pokolenie Z, czyli na Zetki. A to spojrzenie daje nam nowy numer Tygodnika Powszechnego, który właśnie w kioskach. I to jest obraz generacji, która coraz mniej ufa tradycyjnym mediom, politykom, instytucjom. Młodzi czerpią wiedzę z TikToka, z Instagrama, z YouTube'a i pozwalają często, by informacje, to jest ważne sformułowanie, same ich znajdowały. Aż połowa Zetek przyznaje, że rezygnuje z weryfikacji informacji w sieci, no bo jest tym zwyczajnie zmęczona. Jednocześnie rośnie zainteresowanie teoriami odsłaniającymi rzekome ukryte kulisy wydarzeń, czyli coś na kształt teorii spiskowych, a zaufanie do demokracji jest wyraźnie niższe niż to u starszych pokoleń. Młodzi nie tyle dzisiaj buntują się przeciwko konkretnym partiom, ale buntują się po prostu przeciw światu, który zastali, który muszą się wdrożyć, a może nie chcą. I o tym dzisiaj więcej przeczytacie w temacie okładkowym Tygodnika Powszechnego.

0: reklama.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Mogę chyba powiedzieć, że to, co śpiewa Percy Sledge, to również wpisuje się świetnie w konwencję jesiennych spotkań porannych. When a man loves a woman. Dawniej to jakoś tak było, drzewiej bywało, że, bo niedługo sezon akademicki się rozpoczyna, że tych studentów to wielu mieszkało w jednym pokoju i nic się nie działo. A dzisiaj? Jak jest dzisiaj? Jaki komfort ma być? Jakiego komfortu chcą studenci? To temu mniej więcej im teraz będziemy się przyglądać.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Ponieważ wkroczyliśmy w najgorętszy okres na rynku najmu mieszkań i o tym opowie nam Krzysztof Berenda.
2: Dokładnie, nie chodzi o to przytulanie, to się kiedyś tak mówiło rodzicom, tak? Nie, wiesz, ja będę z kolegą mieszkał.
0: Jasne, z kolegą.
2: Nie, nie, wiesz, córeczka mówi, tak, ja będę mieszkać z koleżankami.
0: Nie wiem, jak twój kolega, mój kolega miał na imię Zofia.
2: Żeby spokojnie studiować i żeby w razie czego móc się tulić, potrzebny jest własny kąt, to jest oczywiste. Jak nie ma pieniędzy na zakup własnego mieszkania, a pewnie studenci zazwyczaj nie mają, to trzeba sobie coś wynająć. No i tak się składa, że jak studenci wynajmują mieszkania, to najczęściej robią to właśnie teraz. Dziś, jutro, może wczoraj. No jesteśmy właśnie w tym najgorętszym okresie, bo to jest ostatni rzeczywiście tydzień dla studentów na znalezienie lokum przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, przynajmniej w teorii, no bo w praktyce to czasami rzeczywiście trwa dłużej. Jak się studenci rozglądają za mieszkaniami, no to dobra wiadomość dla nich jest taka, że w tym roku jest łatwiej znaleźć mieszkanie niż w zeszłym, no bo dostępnych mieszkań po prostu jest więcej.
3: Liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem.
2: Tak mówi Jarosław Sadowski z Rankomatu. No, studenci mogą się cieszyć, gorzej mają ci, co dysponują własnymi lokalami i chcieliby właśnie komuś to wynająć, no bo większa konkurencja. Ten rynek zawsze ma rzeczywiście dwie strony. Dobrze, mówiliśmy o dostępności, a jeżeli chodzi o ceny. Ceny zmieniły się w górę, co jest złą wiadomością, pocieszającą, że w górę te ceny poszły średnio. Tak, no nie za bardzo. Dokładnie mówiąc, przeciętnie mieszkania w jeżeli chodzi o najem, w ciągu roku podrożały o 3%.
0: To ja poproszę teraz dla słuchaczy i słuchaczy RMF Classic o taką szybciutką analizę. Porównajmy główne miasta akademickie.
2: Szybki rzut na mapę. Jest ciekawie, przyznam, jest ciekawie, no bo w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku i Gdyni, w Lublinie ceny najmu mieszkań przez rok się nie zmieniły. To może zaskakiwać, ale dokładnie tak jest. Podwyżki wyraźne są w Łodzi i Radomiu, aż o 9% w skali roku. Bydgoszcz i Częstochowa to podwyżki najmu o 6%, Białystok, Poznań o 4%, czyli najem mieszkań w Polsce podrożał średnio o 3%, tu studenci panikować nie muszą. Znacznie gorzej, a mówiąc wprost, znacznie drożej jest w akademikach, bo ceny w ciągu roku wzrosły w akademikach nawet o 18%.
3: Największą podwyżkę odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju trzyosobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł.
2: Widzimy, akademiki więc drożeją, a teraz się jeszcze pojawiają te prywatne akademiki, które też drogie są. No ale i tak, pamiętajmy, oczywiście akademik zawsze jest opcją znacznie tańszą niż mieszkanie. Co do zasady, tak to powinno funkcjonować.
0: Zamykamy temat płakał jak wynajmował. Zostawiamy rynek mieszkań, na koniec sprawdźmy rynek walutowy, co tam się dzieje.
2: Tam mamy lekkie uspokojenie, znaczy cały czas widać takie wyczekiwanie, tak, ale to, że jest szansa na jakieś szersze rozmowy Ameryki z Iranem, no trwa teraz w Nowym Jorku zjazd ONZ-owski i głów świata i tam w różnych formatach rozmowy będą się odbywały, no ale fakt, że da się rozmawiać i próbują rozmawiać, powoduje, że nieco jest spokojnie na rynku. Euro teraz taniej i kosztuje 4,34 zł, dolar kosztuje 3,81, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 5,07 zł.
0: Podsumowanie ekonomiczne dnia u nas o 18, a z nami porannie był Krzysztof Berenda. Wielkie
2: dziękuję.
0: Dzięki.
2: Do usłyszenia.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: nie skradała się do nas, nie przyszła niepostrzeżenie. Po prostu jest jesień. Tak, jesieniary się cieszą, o tym było już trochę. W faktach, a co w faktach o ósmej, Agnieszko?
1: No będziemy szukać słońca oczywiście. Wiemy, że było w Sofii.
2: No, troszeczkę tak, złapałem tego słoneczka, prawie na równi z wakacjami, które miałem w Grecji.
1: Ze stolicą Bułgarii żegnają się siatkarze, którzy pojutrze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy w Mediolanie. Oddamy im głos na pewno w faktach RMF Classic o ósmej. Zapraszam.
3: Reklama.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
10: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
11: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
14: Po reklamie.

0: I ósma się nam zrobiła i czas faktów nastał. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Taką wiadomość od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed kilkunastoma minutami otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Po 7:00, przypomnę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert w związku z działaniami za naszą wschodnią granicą. Do bazy wróciły już także wojskowe samoloty. Z kolei lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze po czasowym wstrzymaniu pracy. Prezydent Polski Karol Nawrocki ma nadzieję, że plany utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej USA zostaną sfinalizowane przed upływem kadencji Donalda Trumpa w 2029 roku. Nawrocki w wywiadzie dla Bloomberg Television oświadczył, że jest przekonany, że decyzja w tej sprawie jest tylko kwestią czasu. Kiedy administracja USA i oba rządy zakończą pracę, to sądzę, że prezydent Trump będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trumpa, powiedział polski prezydent na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Bazy amerykańskie powinny być tam, gdzie jest zagrożenie, podkreślał wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Także szef polskiej dyplomacji oczekuje rychłego wyjaśnienia sprawy stałej bazy w Polsce.
2: To jest na koniec decyzja amerykańska, a prezydent Trump powiedział publicznie, że sprawa jest bliżej niż dalej.
3: Wiemy, że miała odbyć się wizyta ministra Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, ona się nie odbywa.
2: Ale tu nie przywiązywałbym do tego.
3: Chciałem o to zapytać, czy to jest tylko zmiana terminu, czy...
2: To się zdarza. Czasami w sprawach międzynarodowych po prostu coś wypada i trzeba przełożyć termin. Stosunki naszego MON-u z Pentagonem są ścisłe i bardzo dobre.
1: Cała rozmowa Pawła Żuchowskiego z Radosławem Sikorskim nagrana w Nowym Jorku jest na stronie internetowej rmf24.pl. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie ekspresowej S52 w Śląskiem. Na wysokości Cieszyna zderzyły się dwie ciężarówki. Wjazd na trasę S52 w kierunku Bielska-Białej przez węzeł Cieszyn-Zachód jest zablokowany. Kierowcy są kierowani na węzeł Cieszyn-Wschód.
4: Śledzimy fakty.
1: Po ponad 2 tygodniach polscy siatkarze wyjeżdżają z Sofii. Czas zmienić Bułgarię na Włochy. Biało-czerwoni, przypomnę, wczoraj awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Wygrali 3-0 z Niemcami. Siatkarsko wszystko poszło zgodnie z planem. A jak Polacy podsumowują ten bułgarski etap mistrzostw? O tym już w relacji wysłannika RMF FM Patryka Sarwańskiego.
5: Tomasz Fornal na przykład narzekał na hotelowy pokój. Jak powiedział, trochę go te warunki zahartowały, ale nie sprecyzował, co miał dokładnie na myśli. Kamil Semeniuk z kolei przyznał, że złapał też w tym czasie nieco opalenizny.
6: Super opalanie na dachu. To na pewno. No, troszeczkę tak, złapałem tego słoneczka, prawie na równi z wakacjami, które miałem w Grecji. Przyjechaliśmy tutaj grać w siatkówkę, ale no, były takie możliwości, to czemu nie?
5: O, Polacy spędzili w Bułgarii ponad 2 tygodnie, zatem mogli też już nieco popaść w taką rutynę, ale wspomniany już Semeniuk nie narzeka.
6: Fajnie nam się grało, nie mamy co narzekać na wyżywienie i generalnie organizację, bo nie było jakichś spektakularnych wpadek. Zobaczymy, jak będzie we Włoszech.
5: We Włoszech najważniejsza oczywiście walka o złoty medal i jednocześnie olimpijską przepustkę na Igrzyska w Los Angeles. Sofia, Patryk Serwański.
1: Medal w Mediolanie. Tego będziemy się trzymać. Czekamy na kolejne emocje siatkarskie, na kolejne asy serwisowe biało-czerwonych, a teraz as RMF Classic Łukasz Wojtusik opowie o pogodzie.
0: Będę miał krótką rymowankę za chwilę, tak. Bardzo się tak właśnie przygotowałem. Tak. Oto ona. Skoro wrzesień, to już jesień. No i co teraz?
1: Piękne to.
0: No, tak. Będę nad tym jeszcze pracował. Może za tydzień druga fraza. Dobrze, tymczasem 7 stopni na krańcach zachodnich, 8 w Katowicach, Krakowie i Łodzi, 9 miejscami, 10 w Kielcach, w Warszawie, w Rzeszowie, w Gdańsku najcieplej, teraz tam 12 stopni. Na zachodzie kraju poranek dość ładny, tam słońce i trochę chmur. Na Lubelszczyźnie sporo chmur mamy. Deszczowo może być na Podkarpaciu, miejscami także w Małopolsce. A dziś maksymalnie stopni 19, głównie na zachodzie. 5 po 8 festiwalowe emocje w Gdyni już są. Do tego londyńska ulica i jeszcze książka, dzięki której można pisać książki. To wszystko u nas w poranku RMF Classic. Dzisiaj na wyciągnięcie ręki jesienią. Za moment łączenie z Bogdanem Frimorgenem, który sprawdza, co dzieje się w Wielkiej Brytanii o świcie. Potem podróż do przeszłości. Powiem wam, gdzie znajdziecie na przykład wypożyczalnię kaset VHS. Po 8.30 Magda Juszczyk i raport z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Będzie nietuzinkowa gościni naszego porannego spotkania, a po 9.00 nietuzinkowy gość. Michał Rusinek i opowieść o literaturze i o Jamesie Bondzie.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: I od rana najpiękniejsza muzyka filmowa. Forrest Gump, Scott McKenzie. No i wizyta w San Francisco.

0: Zaparkowaliśmy w biurze, Jay Ferguson i temat główny z serialu The Office, a ja jak zwykle w środę zapraszam na wycieczkę do Zjednoczonego Królestwa. O czym mówią mieszkańcy Londynu i nie tylko Londynu, to wie Bogdan Frymorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Brytyjska marynarka wojenna po raz pierwszy odpaliła torpedę z pokładu podwodnego drona. Ta broń ma na celu odstraszanie i walkę z siłami ingerującymi w podwodną infrastrukturę Wielkiej Brytanii. Test przeprowadzono w brytyjskich wodach terytorialnych. Dron, z którego wystrzelono torpedę, ma 12 metrów długości i waży 19 ton. Zanurza się głębiej niż tradycyjne okręty podwodne. Może na jednym ładowaniu baterii wykonać długotrwałą misję i patrolować Morze Północne, przez które przebiegają newralgiczne połączenia energetyczne oraz rurociągi gazowe. Ten przełom technologiczny będzie m.in. tematem rozmów premiera Wielkiej Brytanii Andiego Bernama z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem podczas ich dzisiejszego spotkania w Nowym Jorku. Oczekuje się, że w przyszłości takie drony mogą na stałe wejść w skład sił prowadzących monitoring podwodnej infrastruktury. Przechodnie na londyńskim Trafalgar Square przecierali oczy ze zdumienia. Uliczny muzyk przygotowywał się właśnie do zaśpiewania wielkiego hitu Viva la Vida grupy Coldplay, gdy nagle obok niego przy mikrofonie stanął nieznajomy mężczyzna i zaczął śpiewać. Partnerem w duecie ulicznego grajka okazał się sam Chris Martin, wokalista grupy Coldplay. Amatorski muzyk, który pojawia się regularnie przed Galerią Narodową w centrum Londynu, pochodzi z Korei Południowej. Początkowo nie miał pojęcia, z kim śpiewa. Dopiero po chwili, i to dzięki reakcji publiczności, zorientował się, że towarzyszy mu nie tylko światowa gwiazda, ale i autor utworu, który właśnie wykonuje. Chris Martin i grupa Coldplay z łatwością wypełniają całe stadiony. Czasami bardziej intymne występy bywają równie ciekawe. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?

0: Sherlock. David Arnold jest autorem muzyki, której słuchaliśmy, a w poranku RMF Classic powrót do przeszłości obiecałem i kasety VHS będą, ale najpierw innego rodzaju powrót. Dzieci w PRL-u, podróż nostalgiczna. Pod takim hasłem można oglądać już wystawę, otwartą wystawę zabawek w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, a na tej wystawie oczywiście zabawki.
1: Są zabawki takie, którymi bawili się chłopcy, czyli na przykład właśnie żołnierzyki, samochody, różnego rodzaju pojazdy. Są zabawki tak zwane dziewczęce, czyli maszyna do szycia, czy zestaw mała gosposia. Są na przykład misie, ubranka dziecięce, książki dla dzieci.
2: Z jakich lat?
1: Zabawki są przede wszystkim z lat 70-tych, 80-tych, ale oczywiście mamy także zabawki starsze z lat 60-tych czy 50-tych.
0: Mówiła Iwonia Jędrzejewskiej, kuratorka wystawy Maria Wieczorek. Swoją drogą to chyba dobrze, że już to rozróżnienie nie jest tak ważne dziś na zabawki dziewczęce i chłopięce, tak rozumiem. Z Bydgoszczy przenosimy się na południe kraju, ale pozostajemy w nieco nostalgicznym tonie w Muzeum Elektroniki w Chorzowie. Otwarto wypożyczalnie kaset VHS. Wszystko jest zrobione na wzór wypożyczalni klasycznej z początku lat 90. Na ekspozycję złoży się około 2,5 tysiąca kaset, mówi Łukasz Bazarnik, jeden z pomysłodawców tej prezentacji.
3: Na razie jest to inscenizacja, gdzie można przyjść, zobaczyć, jak to wyglądało, zobaczyć, jakie filmy mamy. Tutaj w granicach 2,5 tysiąca kaset. Wiadomo, no nie mamy wszystkiego, jeszcze sporo nam brakuje, ale no powoli dążymy, żeby wzbogacić naszą kolekcję. I jeżeli miałoby rzeczywiście funkcjonować wypożyczalnia, to oczywiście razem z magnetowidami, no bo dzisiaj już nie wszyscy to mają, więc mam nadzieję, że się kiedyś będzie u nas dało wyjść z magnetowidem i tą kasetą, swoim filmem z dawnych lat.
0: Mówi Łukasz Bazarnik z Muzeum Elektroniki w Chorzowie. Ponoć moda na kasety VHS wraca, podobnie jak moda na płyty CD. Ponoć prawdziwe rarytasy, takie wiecie, czasami pirackie wersje tłumaczeń do różnych filmów osiągają naprawdę już zawrotne ceny w internecie. A ktoś z was w ogóle ma jeszcze w domu odtwarzacz kaset VHS? Dajcie znać. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl.
4: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Uwertura z Wilhelma Tella i pan Rossini, 8:26. No, uderz w stół, a kasety VHS się odezwą. Piszecie do mnie lawina maili w sprawie odtwarzaczy VHS. Barbara pisze, że nadal ma rodzinny odtwarzacz. Do tego 3 pudła kaset z nagraniami i kilka kaset z teledyskami z legendarnej MTV z lat 90. No, prawdziwe rarytasy. Jak u was wygląda kwestia posiadania odtwarzacza? Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Czekam na wieści, a wieści z kraju ze świata za chwilę będzie miała dla nas Agnieszka Pietrzak w kolejnych faktach. W nich aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Zbadamy, przyjrzymy się jej.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Fa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Po reklamie.

0: 8.31, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował wieczorem, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Informacje te przekazał premierowi Wielkiej Brytanii Andy'emu Bermanowi podczas ich rozmowy na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Możecie być pewni naszego pełnego wsparcia. Z naszej perspektywy nic się nie zmienia, zapewniał szef brytyjskiego rządu. Podczas każdego spotkania, jakie tu odbyłem i każdego, jakie jeszcze odbędę, apeluję do ludzi, by was wspierali, by wspierali Ukrainę, odpowiadał Zełenskiemu Berna. Jest środa, jest cykl Twoje zdrowie w faktach. Dziś pod lupą aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. 86% młodych ludzi w wieku od 6 do 12.

0: przedłużyć do 1 listopada otwarcie tamtejszych plaż. Wczorajszą decyzję uzasadniono dobrą pogodą, która ma utrzymać się znacznie dłużej po falach upałów, a także zmianami w ruchu turystycznym. Niezmiennie polecam informacje pogodowe z kraju od Łukasza Wojtusika w RMF Classic w śniadaniu mistrzów po faktach, a my słyszymy się ponownie punktualnie o 9. Zapraszam.
1: Duże przejaśnienia na zachodzie naszego kraju, tam też jednocześnie najchłodniej, od 7 do 9 stopni. To się w ciągu dnia zmieni. W zasadzie będzie tak, że to na krańcach zachodnich będzie najcieplej dzisiaj, do 19 stopni nam się w środę zapowiada. Teraz w Polsce od 7 do 13 stopni, na południowym wschodzie mamy teraz najwięcej chmur. Może padać jeszcze rano i przed południem, na przykład na Podkarpaciu. Ta wiadomość o muzeum, w którym stworzono wypożyczalnię VHS kaset, no, wzbudziła w was naprawdę duże emocje i reakcje. No i proszę, Dawid pisze, że ma do dzisiaj oryginalny japoński odtwarzacz, hitowa marka, ogląda z synem takie klasyki jak Terminator, Głupi i głupszy, Akademia Policyjna. No i to jest magia, pisze Dawid. Oglądasz taki film ze skaczącym ekranem, zacinającym się dźwiękiem, taki zabrudzony, a najlepiej ponoć filmy Barei się ogląda. My u nas The Everly Brothers, bo się trochę rozmarzyliśmy.

0: Alternatywy 4 z telewizora na VHS nagrywali przy pomocy odtwarzacza z możliwością nagrywania. A takie były, z tego co pamiętam. U moich rodziców, pisze Agnieszka, działa wciąż magnetowid. W domu mamy sporo kaset VHS. Sentyment do tego formatu nadal jest żywy. Ostatnio dzieci zobaczyły fragmenty nagrania z Sylwestra 2005 roku i były przekonane, że to fotomontaż, bo wszyscy wyglądali jakoś inaczej. Serdeczne pozdrowienia od Agnieszki dla całej redakcji i dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek z Józefowa pod Legionowem. Serdecznie cię pozdrawiamy, Aga. No a my wszystkich teraz zapraszamy w poranku na wycieczkę, na festiwal.
1: RMF Classic na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Relacje, spotkania, recenzje.
0: Magda Juszczyk wczoraj obiecywała, że spotka się, jeżeli tylko się uda, z Janną Kulik i to się udało w Gdyni. Światowej sławy aktorka zagrała w dwóch filmach z konkursu głównego, Ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego i W dzikim, dzikim wschodzie Jana Holoubka. Polskiego kandydata do Oscara już znacie, film wszedł do kin, a o nowej produkcji Holoubka, Joanna Kulik z Magdą Juszczyk w dzisiejszym naszym studiu festiwalowym rozmawiają.
2: Dziki, dziki wschód. Ważny film, a ja będę trochę malkontentem.
3: Dobrze.
2: Co z kinem gatunkowym? Czy ono nam odbierze kino artystyczne, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy?
3: Nie.
2: To erudycyjne kino,
3: nie,
2: ojczyzna.
3: Nie. Absolutnie nie. I mi się wydaje, że ta forma takiego thrillera z elementami westernu i komiksowości pozwala wejść w tą historię. Też nie chcę spoilerować, ale też jest tam taka scena, która też całkowicie mnie rozkłada na łopatki, ale wydaje mi się, że ta forma gatunkowa pozwala trochę lżej przez to przejść, chociaż ten ładunek jest bardzo ciężki i to cię rozsadza. Też dużo filmów powstało o Holokauście, o traumie, że czasami widzowie mają tak, że na przykład nie chcą już kolejnego filmu oglądać. A moim zdaniem, że to jest w taki inny sposób ukazane, to jednak też tego młodego widza przyciąga i on jeszcze chętnie poprzez formę to zobaczyć, więc wydaje mi się, że Jankowi udało się to jakoś tak artystycznie ciekawie połączyć, to kino gatunkowe z takim tematem. Ja dołączyłam w ostatniej chwili do tego projektu i faktycznie ten scenariusz powstał 14 lat temu, więc bardzo ciekawie mi się tego słuchało, bo to znaczy, że naprawdę ten projekt dojrzewał długo.
2: I Jan Holoubek mówi, że wcześniej nie byłoby to właściwe.
3: Bo miał robić jako
2: filmu
3: debiut, ale mówi, że jednak się cieszy, że zadebiutował innym filmem i że ten powstał później, bo może by nie podołał.
2: W konkursie głównym jest też pojedynek Łukasza Palkowskiego, który Zbrodnię katyńską też ujmuje w kinie gatunkowym. Ja mam pewien dysonans poznawczy, jeśli chodzi o tamten film. Natomiast wdzięczność też mam dla wszystkich artystów kina, którzy podejmują takie tematy.
3: No, bo to jest też taka odwaga i wiadomo, że ryzyko pewnie.
2: Oczekiwania co do polskiego kina, jakie ma gwiazda światowego formatu Joanna Kulik?
3: Ja jestem bardzo ciekawa tych filmów i chcę oglądać jak najwięcej, ale najważniejsze jest 16 filmów, więc się dzieje, filmy powstają i to jest najważniejsze, żeby je robić, tworzyć. Wczoraj wśród wolontariuszy młodych bardzo dużo słyszałam, że chodzą do kina, wracają do kina i to jest jakiś taki dobry trend, że po tej całej fali popandemicznej, że gdzieś wszystko się przeniosło do domów, jednak jest znowu potrzeba celebrowania, wychodzenia ze znajomymi, oglądania i dzielenia się przede wszystkim, czyli jakaś taka celebracja, święto kina, więc tego życzę, żeby właśnie to się, no żebyśmy wszyscy o to dbali, żeby chodzić do kina.
0: Joanna Kulik króluje u nas w mediach społecznościowych, króluje także na festiwalu w Gdyni. RMF Classic, warto zerknąć. Instagram, Facebook, tam sporo się dzieje. Tam także nasze relacje, nie tylko na antenie radiowej z festiwalu. Do końca tego tygodnia będą tam Natalia Ryba i Magda Juszczyk.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po reklamie.

Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: gorące granie jesienią. Bardzo proszę, dźwięki z Free Guy'a w śniadaniu mistrzów wybrzmiały. A my teraz na południe kraju się przenosimy. Tam już za kilkanaście dni bieg dla całych rodzin, który niektórym na pewno wszedł już w krwiobieg.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Ósma edycja krwiobiegu w Krakowie już 3 października. Start na bulwarach Wiślanych u stóp Wawelu w okolicy pomnika psa Joka. Do wyboru będą trasy na 5 i 10 km, Nordic Walking i biegi dla dzieci. Trasy będą widokowe i zróżnicowane.
2: Dla dzieci będzie urządzona pomiędzy pomnikiem a chodnikiem, zaraz też obok bulwarów Wiślanych. Natomiast dla osób dorosłych startujemy spod Smoka Wawelskiego, malowniczą trasą prowadzącą uczestników wzdłuż bulwarów Wiślanych przez Kładkę Bernatkę, okolice dawnego hotelu Forum i Most Dębnicki.
3: Takie kółeczko.
2: Takie kółeczko, jeśli ktoś startuje na 10 km, okrąża to 2 razy.
0: Zapowiadała Wiktoria Strzelczyk z Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, organizatora krwiobiegu, a samo wydarzenie, przypomnę, 3 października w Krakowie.

0: No prawie boję się zmącić ten klasyczny ton. Trzecia partita na skrzypce solo, pan Bach. 3 minut brakuje do 9, ale zmącimy faktami. Agnieszko, co tam?
1: No tak, wszechobecna muzyka i obrazy to w skrócie, a tak rozszerzając. Łukaszu, wsłuchamy się w jesienne dźwięki w górach?
0: Pani, nie tylko w górach, u mnie obok, tam na wsi też takie można słyszeć czasami.
1: Już teraz mogę powiedzieć, że tak brzmi to, co w malarstwie jest uważane za symbol kiczu i złego smaku. Więcej w faktach o 9.
0: Zapraszam Agnieszkę Pietrzak.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Po reklamie.
0: Minęła 9, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Prezydent Karol Nawrocki będzie dziś przemawiać na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Ma mówić o kwestii bezpieczeństwa naszego regionu i rosyjskich działaniach, które prowadzą do eskalacji. Kuluarowe rozmowy dotyczą m.in. groźby w opóźnieniach dostaw amerykańskiego uzbrojenia. Amerykanie poinformowali sojuszników, że z powodu wojny w Iranie muszą uzupełnić swoje magazyny. W niektórych przypadkach mogą być nawet 5-letnie opóźnienia w dostawach zamówionego sprzętu. W Nowym Jorku toczą się rozmowy, by ze względu na zagrożenie ze strony Rosji nie dotyczyło to sojuszników ze wschodniej flanki NATO.
19: Polska interweniuje, ja jako prezydent Polski, aby te dostawy sprzętu amerykańskiego po pierwsze były na czas, my jesteśmy bardzo blisko rejonu wojny, a po drugie, aby centrum serwisowe tego, co jest deficytowe na świecie, znalazło się i w samej Europie znalazło się właśnie w Polsce.
1: Podkreślał prezydent Karol Nawrocki. Dwie osoby zatrzymali rano agenci CBA w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to Anna P. oraz Piotr M. Są przewożeni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. To ona prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Postępowanie koncentruje się na mechanizmie sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, co według prokuratury mogło wyrządzić fundacji utworzonej przez 17 spółek Skarbu Państwa szkodę majątkową w wysokości co najmniej 8 400 000 zł.
16: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Nie każda lekcja WF-u musi wyglądać tak samo. We Wrocławiu dzieci mogą zamienić szkolną salę gimnastyczną na rolkowisko czy lodowisko. Z miejskiego programu korzysta rocznie już ponad 100 000 uczniów. Instruktor jazdy na rolkach Filip Lenart widzi same korzyści.
14: Takie lekcje WF-u idealnie poprawiają koordynację ruchową, pozwalają niektórym dzieciom wyjść z tego siedzącego trybu życia i w sposób bardzo przyjemny przekonać się do aktywności fizycznej.
20: Można się tutaj naprawdę dobrze bawić. Trochę już jeżdżę, ale tutaj zawsze mogę po prostu poprawić też swoje umiejętności.
1: Dodają uczniowie, którzy uczą się już jazdy na rolkowisku. W naszym cotygodniowym, środowym cyklu Twoje zdrowie w faktach zajmiemy się dziś aktywnością fizyczną najmłodszych, a często jej brakiem. Od niecałych 7 godzin mamy już astronomiczną jesień. Zmiany pory roku szczególnie widać i słychać w górach, na przykład w Tatrach. Podczas górskich wędrówek można usłyszeć potężne ryki. Wielu turystów utożsamia je z odgłosami wydawanymi przez niedźwiedzie, ale czy słusznie? Posłuchajcie.
21: Niedźwiedzie, no nie ryczą o tej porze roku, raczej wypasają się, a teraz jelenie mają swoje gody i samce jelenia ryczy na rykowisku, przywołując samice i odganiając konkurencję.
22: Czyli to nie niedźwiedź, tylko jeleń tak ryczy.
21: Tak, dokładnie. A dokładnie samiec jelenia, czyli byk.
1: Tak dokładnie wyjaśnił reporterowi RMF Maciejowi Pałachickiemu Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Łukasz Wojtusik, słyszący takie dźwięki na wsi, tak jak słyszałem?
0: Tak, ja to u mnie zamiedzą pani, u mnie zamiedzą. No i już teraz wiem, że do tej pory trudno było mi orzec, czy to ptak, czy nosorożec, a tym razem już wiem, to byk, no.
1: O tym, co w pogodzie teraz pan opowie, panie Łukaszu.
0: Tak jest, o 10 wracają fakty.
1: Zapraszam.
0: Na całe szczęście nie muszę tych wieści pogodowych wyryczeć państwu, tylko mogę je przedstawić. Temperatura rośnie, dość nieśmiała, ale rośnie. 8 stopni w Zakopanem, tam dziś nie więcej niż 11 stopni. 9 w Katowicach, 10 stopni we Wrocławiu, 11 w Bydgoszczy, 12 teraz w Warszawie, 13 w Trójmieście. Chcecie, wierzcie, czy nie wierzcie, duże chmury nad Kielcami, nad Lublinem. Przed południem padać może w centrum kraju i jedynie na zachodzie, przejaśnienia teraz. I to będzie dzisiaj najcieplejszy, najładniejszy, najjaśniejszy fragment Polski, jak się tak spojrzy z góry na mapę. Na krańcach zachodnich natomiast dzisiaj 19 stopni. Pewnie, że 19, a teraz 9.05. James Bond, państwo wiecie, ma licencję na zabijanie, a Michał Rusinek ma licencję na rozkładanie literatury na czynniki pierwsze. Za chwilę spotkamy się z autorem książki Literatura od podszewki, teorie pisania, a ponieważ podczas lektury trafiłem na trop prowadzący prosto do agenta pewnego, jej królewskiej mości, to sprawdzimy, co może łączyć najsłynniejszego szpiega świata z teorią pisania i z Michałem Rusinkiem.
16: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
0: Żeby podkręcić państwa zainteresowanie, powinienem powiedzieć, ujawnimy tylko u nas prawdziwe powiązania Michała Rusinka z Jamesem Bondem.

0: spotkanie z Dziadkiem do Orzechów za nami, a przed nami spotkanie z literaturą.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Gościem poranka Michał Rusinek, dziś jako autor książki Literatura od podszewki, teoria pisania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ale ja z panem na początku chciałem zacząć od lalki, czyli od fenomenu, od najgłośniejszego tekstu kultury ostatnio dyskutowanego. Mowa oczywiście o serialu Maślony, czy lalka Maślony. W ujęciu freudowskim, wzięta z literatury od Prusa, to fantazja na temat lalki?
2: No nie wiem, czy to jest fantazja, ale myślę, że raczej bym stosował jakąś inną metodologię tutaj. Mhm. Na pewno jest to taki postmodernistyczny tekst kultury i jest to nie tyle... No jest to dosyć swobodna adaptacja, bardziej chyba tarantinowska niż jakaś... Nie wiem, czy do czego mógłbym to sprowadzić.
0: Może Guy Ritchie?
2: O, na przykład może by... Ale Wes Anderson momentami, na pewno.
0: Mhm. No, ale podoba się panu?
2: Podoba mi się. Absolutnie. Do pewnego momentu tam dwa pierwsze odcinki miałem wrażenie, że są troszkę nie najlepiej montowane i troszkę przysypiałem, a potem już się zaczyna cudowne szaleństwo.
0: A jak rozczytywać i pisać dobrze skomponowaną literaturę? Bo o tym piszesz trochę.
2: Tak, ale nie, ja nie piszę poradnika. Jest bardzo dużo poradników, podręczników wręcz pisania, takich, które przekazują informacje czysto techniczne, a ja raczej zachęcam do tego, żeby zaglądać pod podszewkę literatury w ogóle. Literatury, no powiedzmy, czytanej przez siebie, bo temu służą teorie literatury, ale też literatury, którą zamierzamy pisać, bo jestem głęboko przekonany, że jeżeli wiemy, jak to jest zrobione, jak to może być zrobione, albo jak to powinno być zrobione, to wtedy będziemy to lepiej pisać. Jednym z bardziej irytujących powiedzonek jest, że jeżeli stonoga zacznie liczyć swoje nogi, to nigdzie nie dojdzie. To nie jest tak, że jeżeli my mamy większą świadomość jako pisarze i pisarki, większą świadomość, jak jest zrobiona literatura, to będziemy jakoś gorzej pisać. Coś jakoś to nas zatrzyma. Wydaje mi się, że takie zajrzenie... Nawet jestem przekonany, że takie zajrzenie właśnie pod podszewkę może nam sporo dać.
0: To co wspólnego ma James Bond z teorią literatury?
2: No, James Bond, ja go tutaj przytaczam nie tylko dlatego, że jestem fanem, ale też
0: Czy jak czytałem, to tak czułem, że ty jesteś obstrzelany w tych poszczególnych odcineczkach.
2: Oczywiście, że tak. Ale też ja się uczyłem angielskiego na opowiadaniach o Jamesie Bondzie.
0: Iana Fleminga,
2: tak. I on akurat, one są tak zrobione, że bardzo dobrze można nimi zilustrować koncepcję z 1909 roku niejakiego Zygmunta Freuda, który mówił, że większość tych głównych bohaterów w literaturze tak naprawdę powstało dzięki fantazjowaniu autorów. Fantazjowanie to jest coś, co my wszyscy robimy, tylko jak jesteśmy dziećmi, no to przeradzamy, jakoś przekładamy to na zabawę. Jak jesteśmy dorośli, to się tego wstydzimy i nie opowiadamy. Chyba że jesteśmy pisarzami, to wówczas z własnych fantazji potrafimy zrobić właśnie głównych bohaterów. Bo zauważ, że bohaterami fantazji naszego fantazjowania zawsze jesteśmy my. My sami, my fantazjujący. My fantazjującemu nic się nie może stać. Musi wyjść w odpowiednio, prawda, zdrowy z każdej opresji. No i tak są stworzeni ci bohaterowie, głównie oczywiście literatury popularnej, ale nie tylko. Ja lubię robić taki test też na sobie, mianowicie co się z nami dzieje w momencie, kiedy umiera główny bohater, na przykład w filmie, który oglądamy, książce, którą czytamy. Nie lubimy tego, coś nas tak kłuje w środku.
0: No, King o tym zrobił Misery.
2: Oczywiście, King o tym zrobił Misery i to jest takie uczucie, które towarzyszy zarówno pisarzowi, bo bohater jest projekcją jego ego, jak i odbiorcy, bo odbiorca, co wiemy od Arystotelesa, lubi się utożsamiać z głównym bohaterem.
0: Literatura od podszewki, teorie pisania, najnowsza książka Michała Rusinka, wydana przez wydawnictwo Znak. Za chwilę kilka egzemplarzy z podpisem autora będzie można zgarnąć. To robimy teraz takie zadanie z Jamesa Bonda. Adele śpiewa w której części?
2: To zaskoczyłeś mnie o tej porze.
0: Sprawdźmy to.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Skyfall.

0: Adele, Skyfall, 17 po 9, słuchajcie Śniadania Mistrzów, a w nim rządzi film, serial, nie, rządzi literatura teraz.
1: Gość Śniadania Mistrzów.
0: Literatura od podszewki, teorie pisania, najnowsza książka Michała Rusinka. Tutaj więcej znajdziemy w tej książce, dużo więcej takich konotacji i połączeń i serialowych, i filmowych, bo nawet bracia Coen się pojawiają w bardzo ciekawej odsłonie.
2: Tak, są bracia Coen oczywiście i ich film chyba niedoceniony, Miller's Crossing, czyli Ścieżka Strachu. Przy okazji pozdrawiam tłumacza tego tytułu, no ale rozumiem, że jakoś musiał sobie z tym poradzić. Nie jest to wprawdzie wirujący seks, który no, tak jest.
0: Wirujący seks to już klasyk.
2: To już klasyk, tak. Ale nie wyśmiewamy się z tłumaczy, czy też z producentów prawdopodobnie, czy też dystrybutorów, którzy wymusili taki tytuł. Tylko chodzi o to, żeby pokazać, na czym polega intertekstualność. To jest takie pojęcie, które jest znane wszystkim filologom oczywiście i przydaje się w momencie, kiedy czytamy literaturę i wiemy, że ona może być zrobiona z odniesień do innych tekstów. I też bardzo często tak jest. Świadomie tak robią autorzy lub nieświadomie, ale w tej koncepcji intertekstualności są też wskazówki dla osób piszących i to jest coś, co ja wyciągam. W ogóle to robię w tej książce, to znaczy z metodologii badań literackich, czyli tak.
0: Na marginesach stron znajdziecie Państwo takie bardzo ważne skróty, co pisarz powinien.
2: Tak, ale też i wyciągam z tego, co powstało dla czytelników w gruncie rzeczy, czytelników profesjonalnych, jakimi są filolodzy, co powstało albo co można wydobyć dla osób piszących. Niektóre koncepcje teoretyczno-literackie z Arystotelesem na czele powstały tak naprawdę właśnie dla pisarzy. Ale w niektórych trzeba trochę jednak wykręcić, odkręcić i wydobyć.
0: Stawiasz też takie podstawowe pytania, czy literatura ma płeć, a jeśli tak, to jaką? Czy ma tożsamość, jeśli tak, to jaką? Kim jest piszący? I Sinifia też się pojawia. Ale co ważne, docierasz także do współczesności i piszesz o literaturze generatywnej. To jest taka urzeczywistniona śmierć autora? Bo tej śmierci autora teoretycznej też piszesz.
2: Myślę, że to jest taki mokry sen tych teoretyków literatury, powiedzmy z końca XX wieku, którzy wieszczyli, że będzie, że dojdzie do śmierci autora. Mówili, że mówi nami konwencja, mówi nami język, mówią nami gatunki i tak dalej. Czyli to tak naprawdę my nie jesteśmy jako autorzy, nie jesteśmy potrzebni. No i proszę, i doszło do tego, że rzeczywiście nie jesteśmy potrzebni, chociaż jestem przekonany, że czegoś takiego to się nie spodziewali ci teoretycy literatury typu Roland Barthes czy Michel Foucault. Natomiast doszło do... Ja w ogóle bardzo lubię tak zwane skutki uboczne wszystkich zjawisk, zwłaszcza w kulturze, i doszło do jednego skutku ubocznego bardzo ciekawego, nie tylko zresztą w dziedzinie, powiedzmy, literatury czy badań nad językiem, ale także w ci, którzy przyglądają się w tej chwili na przykład plakatom albo okładkom książki, to pierwsze, co robią, to sprawdzają, czy tam aby za tym stoi człowiek, czy jeszcze w ogóle jest człowiek, czyli zaczynamy szukać człowieka, czyli pojawił się taki, można powiedzieć, nowy humanizm renesansowy, nieomal, powrót człowieka, co jest ewidentnie skutkiem ubocznym. Ja bardzo nie lubię wypowiadać się na temat sztucznej inteligencji, ponieważ mam takie poczucie, że kusi mnie, żeby powiedzieć, ach, ona jeszcze nie umie czegoś tam, ale być może już od dzisiaj umie, tylko ja to wczoraj sprawdzałem. Rzeczywiście nie umie rymować, z tego się na razie cieszę, bo tak,
0: jeszcze praca będzie.
2: Jeszcze praca będzie, a co będzie dalej? Zobaczymy.
0: Ja wiem, co będzie dalej. Dalej to będą książki do czytania i do rozdania. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl z autografem Michała Rusinka. Napiszcie, dlaczego ta książka powinna koniecznie znaleźć się na waszej półce i niech nie będą tylko wspomnienia z czasów akademickich. Literatura od podszewki, teorie pisania, książka dla każdego. Michał Rusinek, wielkie dzięki za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gość Śniadania Mistrzów.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Po reklamie.

0: reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
2: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie.

0: I pięknie za 11 minut 11. Joe Cocker w RMF Classic. Przed chwilą tydzień pracy na półmetku, a świat lalki Bolesława Prusa zaprasza do zwiedzania, zapoznania się z nim i wygrania, o czym przypomnę niebawem. Teraz rozejrzymy się po Warszawie. Każde miejsce opisane przez Bolesława Prusa ma jakieś mniejsze lub większe znaczenie, mówi w rozmowie z Julią Sarzyńską warszawianista Adrian Sobieszczański.
1: Bolesław Prus bardzo często pokazuje, że takie nawet na pozór niepotrzebne informacje, błahe historie są bardzo ważne dla akcji powieści, dla zrozumienia tejże powieści. Wydaje mi się, że współcześnie spacerując ulicami Warszawy, też nie do końca większość mieszkańców, turystów zdaje sobie sprawę, że właśnie ta przestrzeń jest taką całościową przestrzenią wykorzystaną przez Prusa do stworzenia jakiegoś uniwersum dla tej warszawskiej powieści. Dla tych osób, które nie znają Warszawy, a chciałyby też samodzielnie spacerując po Warszawie odkrywać ślady lalki, to od wielu, wielu już lat mamy wytyczony w Warszawie szlak lalki, gdzie za pomocą wmurowanych wchodnik, takich charakterystycznych tabliczek ze stylizowaną literką L, oznaczono właśnie miejsca związane z akcją powieści. Kiedy zobaczymy sobie, jak wygląda ten szlak, ile punktów ważnych jest wykorzystanych przez Prusa, to zobaczymy, że to jest jeden z elementów, czy kluczowych może elementów budowania wizji Warszawy XIX wieku.
0: I tak właśnie o tej porze w RMF Classic idziemy śladem Bolesława Prusa, a także stworzonych przez niego bohaterów. Świat lalki w konkursowym wydaniu pojawi się za chwilę. Teraz Bridgertonowie na ścieżce dźwiękowej.

0: Reklama.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
7: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
8: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
15: Minęła 11, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty, a te przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak. 4 dni przed głosowaniem w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa poważna zmiana na liście kandydatów. Jan Hoffmann rezygnuje ze startu, informuje reporter RMF FM. Hoffmann, przypomnę, stał się twarzą krakowskiego majowego referendum, ale po jego sukcesie dość długo zastanawiał się, czy wystartować w wyborach, czy poprzeć innego kandydata. Ostatecznie ogłosił swoją kandydaturę przed pomnikiem wybitnego prezydenta Krakowa Juliusza Lea w otoczeniu ludzi zaangażowanych wcześniej w referendum. Niezależny kandydat teraz rezygnuje. Zdecydował się poprzeć Łukasza Gibałę z Krakowa dla mieszkańców. Zatem o fotel prezydenta małopolskiej stolicy będzie walczyć 7 kandydatów. Krakowianie do urn pójdą w najbliższą niedzielę. Prezydent Ukrainy będzie dziś przemawiał na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam wczoraj z prezydentem USA i po tym spotkaniu wyraził nadzieję, że z pomocą Donalda Trumpa uda się wkrótce, czyli przed nadejściem zimy, zakończyć wojnę w Ukrainie. Nasz korespondent Paweł Żuchowski wsłuchuje się w słowa przywódców za oceanem.
16: Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć tę wojnę. Pomoże nam w tym prezydent Trump i uważam, że należy to zrobić jak najszybciej, zanim nadejdzie zima, powiedział prezydent Ukrainy dziennikarzom. Trump stwierdził: myślę, że zawrą porozumienie. Nie chcę mówić, jakie to będzie porozumienie, stwierdził, odpowiadając na pytanie, czy nadal wierzy w to, że Ukraina może odzyskać całe terytorium. O tym mówił w ONZ rok temu. Wiemy, że w czasie rozmowy poruszono sprawę dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej dla Kijowa oraz możliwość produkcji rakiet do systemu Patriot na licencji w Ukrainie. Z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Paweł Żuchowski.
0: Odsłaniamy fakty.
15: Cały rok tęsknię za jesienią, przyznał w rozmowie w radiu informacyjnym RMF24 Marcin z Lasu Kostrzyński. Autor filmów, obserwator przyrody, dziennikarz, leśnik, operator kamery, podróżnik przekonuje, że to najbardziej ciekawy czas w przyrodzie. Co słychać w lesie?
17: No jesień to jest rykowisko jeleni, bekowisko danieli, bukowisko łosi. Aż kipi tyle się dzieje w przyrodzie. Właściwie z naszych zwierząt to tylko jeleń ma tak donośny głos, że słychać go z wielu kilometrów. Natomiast łosie, które równolegle jak gdyby zaczynają to bukowisko, mimo że to są tak ogromne zwierzęta, to ich głosy są takie słabe w porównaniu z jeleniem, tak delikatne, że aż trudno uwierzyć, że tak wielkie zwierzę może wydawać, chociaż próbuje jak najgłośniej ryknąć, czy buczyć, zabuczyć właściwie. Takie mło, mło, mło. To jak Państwo usłyszą w lesie, to jest łoś.
15: Głos łoś ma słaby. Dość donośnie komunikujemy po faktach w klasyce o tym, co w pogodzie. Oddaję głos Urszuli Urzędowskiej, a kolejne nasze doniesienia w samo południe. Zapraszam. Zachodnia część Polski znajduje się na skraju wyżu, reszta kraju pozostaje pod wpływem niżu. Z północy płynie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite, na krańcach zachodnich raczej bez opadów, na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu. Trzeba być na nie przygotowanym, maksymalnie 18 dziś stopni pokażą termometry.
18: RMF Classic i wszystko gra.
19: Pozdrawiam, Artur Andrus.
20: Alicja Majewska.
21: Marek Kondrat.
22: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 12 minut po 11.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w świecie lalki, ale tym serialowym, przypominam sobie, jest taka scena. To chyba jest czwarty odcinek, gdy po licytacji kamienicy Łęckich Ignacy Rzecki nadaje telegram do Stanisława. Rozemocjonowany dyktuje treść telegramu, zaczynając od słów: katastrofa, stop. A my w naszym radiowym świecie lalki i konkursowym także o tej porze mamy następujące do Was pytanie. Gdyby Ignacy Rzecki miał możliwość wysłania Stanisławowi Wokulskiemu jednej wiadomości SMS w tym trudnym dla niego momencie, w tym czy w innym trudnym momencie, jakby ona brzmiała? Nie telegram, ale SMS nadaje Ignacy Rzecki do Stanisława, a Wy, drodzy słuchacze, piszecie jego treść. To jest nasze pytanie konkursowe. Odpowiedzi rozwijajcie dywany fantazji, wpisujcie w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl. Najbardziej oryginalny SMS, ciekawy, przykuwający uwagę, wybrany przez redakcję RMF Classic, to zwycięstwo w finale o 12.30, a autorka bądź autor otrzymuje kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów czy bohaterek powieści. Zapraszam, rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz sobie

0: Poczcień, prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie.

25 minut po 11. Idziemy razem ścieżką dźwiękową RMF Classic. Razem z nami bohaterowie, bohaterki dużego i małego ekranu. Na pewno będzie z nami wkrótce agent 007, James Bond i przybiegnie Amelia. Oczywiście ścieżką dźwiękową posłuchamy piosenki z filmu To właśnie miłość. A teraz aria z trzeciej suity orkiestrowej, a właściwie suita na organy, klawesyn i orkiestrę w aranżacji Gustawa Mahlera. Orkiestra Filharmoniczna z Los Angeles.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Przybliżę za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90. do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowę z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Po reklamie.

Kompozycję Paula Simona Sound of Silence grał Miloš Karadaglić. Za 8 minut 13. O 13 najważniejsze fakty. W faktach rekord Guinnessa. Rekord dotyczy jazdy autem elektrycznym. Szczegóły o 13, a wcześniej jeszcze zwiedzamy Park Jurajski, idziemy tam ścieżką dźwiękową. Teraz słuchamy Roya Orbisona.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
8: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.
14: RMF Classic, minęła 13 i czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
15: Śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto ma być przeniesione do Warszawy. W prokuraturze krajowej ma powstać specjalny zespół śledczy, który przejmie postępowanie prowadzone dziś przez Śląski Wydział Prokuratury.
16: Trwa właśnie kompletowanie jego składu, a coraz rozleglejsze śledztwo w sprawie Zonda Krypto ma być przeniesione do Warszawy już na początku października.
17: Umiejscowienie na Śląsku ogranicza nam możliwości kadrowe w pewien sposób. Natomiast mamy też bardzo doświadczone tam osoby, które znają tę sprawę na wylot i bardzo chciałbym, żeby pracowały tutaj w Warszawie.
16: Mówi Waldemar Żurek. Przeniesienie sprawy Zonda Krypto na szczebel centralny ma odciążyć Śląsk i poszerzyć możliwości śledczych. Prokurator generalny zapowiada istotne zmiany kadrowe.
17: Mam dobrego kandydata na szefa tego zespołu śledczego, który z powodzeniem prowadzi to śledztwo i kierowanie tym wydziałem śląskim dzisiaj jest na zupełnie innych torach i prędkościach.
16: Prokurator generalny nie wymienia nazwiska wprost, sugeruje jednak, że szefem zespołu prowadzącego śledztwo w sprawie Zonda Krypto w Warszawie pozostanie kierujący nim na Śląsku prokurator Marek Wełna.
15: Informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Uwaga kierowcy, wypadek na trasie S1 w rejonie skrzyżowania z autostradą A4 w Mysłowicach na Śląsku. Samochód osobowy wjechał tam w naczepę tira, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa S1 w kierunku Tychów i Bielska-Białej jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez A4. Korek po wypadku zaczyna się już w Sosnowcu.
18: Popołudniowe fakty RMF Classic.
15: Kto zostanie rywalem Polaków w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce? Odpowiedź poznamy dziś po południu. Belgia albo Słowenia to nasi potencjalni przeciwnicy. Kogo woleliby biało-czerwoni?
0: Bartłomiej Bołądź po wczorajszej wygranej z Niemcami wzruszył ramionami i przyznał, że jest mu obojętne, z kim zagramy. Obie reprezentacje do pokonania, tak mówi nasz atakujący. Trener Nikola Grbicz już wcześniej mówił, że jeśli chcemy być mistrzami, to po prostu musimy wygrać z każdym. On pytania o potencjalnych rywali najczęściej zbywa machnięciem ręki. Jakub Popiwczak, nasz libero, mówi z kolei w ten sposób.
18: Belgia lub Słowenia, no kolejny przeciwnik raczej, z którym jeżeli zagramy na swoim poziomie, to powinniśmy wygrać, także kto to będzie, nie ma znaczenia, ja wierzę po prostu w siłę polskiej reprezentacji.
0: Także opinie w naszym obozie, no dość zbieżne, wieczorem jeszcze jeden ćwierćfinał, Włosi zagrają w nim z Finami.
15: Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański, a jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej? To pytanie zadajemy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach. Lekcja wychowania fizycznego powinna być dla każdego, dlatego Szkoła Podstawowa nr 153 w Krakowie proponuje nie tylko sporty zespołowe, ale też choćby gimnastykę, fitness, taniec, a nawet gry terenowe. Szkołę odwiedziła nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
3: Czy lubicie ćwiczyć?
19: Ja szczególnie lubię siatkówkę.
3: Na WF-ie zaczęłaś grać w siatkówkę, czy grałaś już wcześniej?
19: Zaczęłam właśnie na WF-ie.
3: Jak zachęcić dzieci do ćwiczeń na lekcji WF-u?
20: Staramy się tak prowadzić zajęcia wychowania fizycznego, aby dzieci nie skupiały się na tym, że one muszą ćwiczyć, żeby wybierały to, co lubią.
3: To jest kluczowe, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
20: Stworzyliśmy projekt Szkoła po szkole. Uczniowie nie wracają do domu, tylko zaraz po lekcjach mają zajęcia sportowe z różnych dyscyplin.
3: Co daje to, że dzieci chodzą na WF?
20: Ruch daje nam energię, daje nam radość, dobre samopoczucie, z którym chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie szli przez całe życie.
15: Mówiły Anna Pokrzyk, nauczycielka wychowania fizycznego i uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie.
14: Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniosło 1006 hektopaskali. Zachmurzenie to umiarkowane, to duże. Na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Na krańcach zachodnich raczej bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach śnieg. Dziś maksymalnie 18 stopni pokazują termometry, ale na zachodzie. Jutro zachmurzenie spore, choć z przejaśnieniami. Również przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe burze.
21: RMF Classic z muzyką na pierwszym planie.
22: This is Harry Gregson-Williams.
23: My name is Michael Nyman.
24: This is Howard Shore.
25: Hi, my name is Don Davis.
26: RMF Classic, it's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

12 minut po 13 i tak rozpływamy się słuchając najpiękniejszej muzyki filmowej, a to fragment ścieżki dźwiękowej Krainy Wiecznego Szczęścia. Idziemy przez środę ścieżką dźwiękową, z nami bohaterowie dużego i małego ekranu, fantastyczne zwierzęta, James Newton Howard, muzyka do filmu Biały Delfin Michel Legrand, piękna opowieść muzyczna z animowanego serialu sprzed lat. O 13.30 przypominam, przenosimy się do Warszawy końca XIX wieku i kolejny fragment lalki Bolesława Prusa czyta u nas Andrzej Seweryn. Teraz świat muzyczny filmu Tajemnica Filomeny. Ścieżkę dźwiękową do tego tytułu napisał Aleksandr Desplat.

0: Reklama.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
3: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Zapraszam do RMF Classic. Właśnie teraz o 13.30. Sytuacja powtórzy się o 20.30. Absolutnie wyjątkowa okazja, aby przenieść się do Warszawy końca XIX wieku. Wślizgnąć się wraz ze Stanisławem Wokulskim na arystokratyczne salony. Miłego słuchania. Zapraszamy.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Dla pana Ignacego Rzeckiego nadeszła znowu epoka niepokojów i zdumień. Ten sam Wokulski, który rok temu poleciał do Bułgarii, a przed kilkoma tygodniami jak magnat bawił się w wyścigi i pojedynki, nabrał dziś nadzwyczajnego gustu do widowisk teatralnych. Już blisko tydzień trwała ta nowa mania, która dziwiła i gorszyła nie samego, tylko pana Ignacego. Raz na przykład stary szlangbaum, oczywiście w jakiejś ważnej sprawie, przez pół dnia szukał Wokulskiego. Był w sklepie, Wokulski dopiero co wyszedł ze sklepu, kazawszy pierwej odnieść aktorowi Rossiemu duży wazon z saskiej porcelany. Pobiegł do mieszkania, Wokulski dopiero co opuścił mieszkanie i pojechał do Bardeta po kwiaty. Stary Żyd, aby go dopędzić, krzywiąc się, wziął dorożkę, ale ponieważ ofiarowywał dorożkarzowi złoty i groszy 8 za kurs zamiast 40 groszy, więc nim dobili targu za złoty i groszy 8 i dojechali do Bardeta, Wokulski już opuścił zakład ogrodniczy. A gdzie on pojechał, nie wie pan? Zapytał szlangbaum ogrodniczka, który za pomocą krzywego noża między najpiękniejszymi kwiatami szerzył zniszczenie. Czy ja wiem? Podobno do teatru. Odparł ogrodniczek z taką miną, jakby owym krzywym nożem chciał gardło poderżnąć szlangbaumowi. Innym razem wpadł do sklepu powszechnie szanowany mecenas, prawa ręka księcia, zapraszając Wokulskiego na jakąś wieczorną sesję. Pan Ignacy nie wiedział, gdzie posadzić znakomitą osobę i jak cieszyć się z honoru wyrządzonego przez mecenasa jego Stachowi. Tymczasem Stach nie tylko nie wzruszył się dostojnymi zaprosinami na wieczór, ale wprost odmówił, co nawet trochę dotknęło mecenasa. Dlaczego żeś nie przyjął zaprosin? Zapytał zrozpaczony pan Ignacy. Bo muszę być dzisiaj w teatrze, odpowiedział Wokulski. Sny miał Rzecki okropne. Śniło mu się, czy tylko przewidywało, że ciągle jest w teatrze i że widzi Wokulskiego z szeroko otwartymi oczyma, zapatrzonego w jedną lożę. W loży tej siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Izabela i Rzeckiemu zdawało się, że Wokulski patrzy tak na pannę Izabelę. Niepodobna, mruknął. Stach nie jest aż tak głupi. A jednak... Pewnego razu podszedł do niego Klein z jakimś listem. Było na kopercie napisane bardzo pilno, więc otworzyłem, rzekł mizerny subjekt, podając papier Rzeckiemu. Pan Ignacy otworzył i czytał. Człowieku głupi czy nikczemny, pomimo tylu życzliwych ostrzeżeń, kupujesz jednak dom, który stanie się grobem twego w tak nieuczciwy sposób zdobytego majątku. Pan Ignacy rzucił okiem na wiersz ostatni, ale nie znalazł podpisu. List był anonimowy. Spojrzał na kopertę, miała adres Wokulskiego. Czytał dalej. Jaki zły los postawił cię na drodze pewnej szlachetnej damy, której o mało nie zabiłeś męża, a dziś chcesz jej wydrzeć dom, gdzie zmarła jej ukochana córka? I po co to robisz? Dlaczego płacisz, jeżeli prawda, aż 90 tysięcy rubli za kamienicę niewartą 70 tysięcy? Są to sekreta twojej czarnej duszy, które kiedyś sprawiedliwość boska odkryje, a zacni ludzie ukażą pogardą. Zastanów się więc, póki czas.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama
4: wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na PKO.

0: www.pkobp.pl/konto-firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
2: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
3: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dzień w pracy powoli dobiega końca. Teraz czas dla Ciebie.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: I love you, pumpkin.
2: I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Muzyka z filmu Pulp Fiction rozkręciła nas energetycznie i to bardzo dobrze, bo po godzinie 15 zaczynamy magazyn Pop Kultura. Wcześniej najświeższe fakty u nas. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
14: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 15, zatem czas na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotował je i przedstawi Grzegorz Jasiński.
16: Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej, twierdzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W ten sposób komentuje naruszenie polskiej przestrzeni przez rosyjski śmigłowiec. Maszyna wleciała na północ od Braniewa w Warmińsko-Mazurskim na głębokość 300 metrów i przebywała nad polskim terytorium 42 sekundy. Jak napisano w komunikacie, lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Były wiceszef BBN i dowódca jednostki GROM, generał Roman Polko, twierdzi, że reakcja powinna być ostrzejsza.
17: W takiej sytuacji jak ta, to w mojej ocenie uzasadnione już było oddanie chociażby strzałów ostrzegawczych po to, żeby pokazać, jesteście widziani, natychmiast zawracajcie do siebie.
16: Jak dodał w rozmowie w radiu RMF24, to nie pierwszy tego rodzaju incydent. Według niego trzeba się zastanowić, czy w każdym przypadku należy podrywać parę myśliwców. To potężny koszt. Być może większą rolę powinny odgrywać naziemne systemy obrony powietrznej. Potrzeba też zmiany przepisów dotyczących procesu podejmowania decyzji o przeciwdziałaniu naruszeniom przestrzeni powietrznej. Kilka tygodni potrwa jeszcze audyt w Polskim Komitecie Olimpijskim, przewiduje w rozmowie z RMF FM Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski. Ten audyt dotyczący przede wszystkim sytuacji finansowej PKOL zapowiedział w ubiegłym tygodniu nowy pełniący obowiązki prezesa komitetu Marian Kmita. Wcześniej prezydium odwołało z tego stanowiska przebywającego w areszcie Radosława Piesiewicza.
7: Jeżeli audyt będzie przeprowadzany głęboko, rzetelnie, a przecież tylko taki audyt ma sens, no to myślę, że to są tygodnie co najmniej najbliższe.
18: Jak z pana perspektywy teraz pracuje PKOL?
7: PKOL działa w trybie awaryjnym, ale my olimpijczycy działamy dalej, robimy swoje.
18: Czy do końca roku według pana uda się uporządkować tę sytuację?
7: Wnioski audytowe powinny być jakieś do końca roku. I ja myślę, że do końca roku też powinniśmy mieć przygotowane zręby nowego statutu i będziemy na pewno się włączać do tego.
16: Zapowiada w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem Robert Korzeniowski.
19: Postaw na fakty RMF Classic.
16: A w cyklu Twoje zdrowie w faktach dziś zajmujemy się aktywnością fizyczną najmłodszych. Konsekwencje braku ruchu u dzieci codziennie widzę na sali ćwiczeń, mówi nam Barbara Malmon, fizjoterapeutka z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.
20: Jak pokazują badania, u dzieci, u których występuje nadwaga, otyłość, ryzyko wystąpienia koślawości kolan jest 6-krotnie większe niż u dzieci z prawidłową masą ciała i u dzieci aktywnych.
21: Taki zestaw ćwiczeń dla najmłodszych na dzień dobry?
20: Raczej bym powiedziała, że po prostu spontaniczna aktywność fizyczna jest jak najbardziej wskazana, czyli te spacery, rower. W domu można zaangażować nawet zwykłego pluszaka w przerzucanie go ze stóp do rąk, w leżeniu na plecach. Tak naprawdę najprostsze aktywności.
16: Usłyszał nasz reporter Marcin Czarnobilski. Pierwszy dzień jesieni w większości regionów wita nas jesiennie. Po czym można poznać, że to już jesień? Jak widzą to dzieci?
22: Gdzieś tam liście po prostu kolorowe.
23: Teraz mamy już jesień?
22: Tak.
23: I skąd ty wiesz, że już jest jesień?
22: Bo taka pogoda się zmieniła.
23: Czyli co się zrobiło?
22: Jesień.
23: A jeszcze tu była rozmowa coś o jakichś, nie wiem, kasztanach?
22: O kasztanach, jarzębinie, ziszkach i o orzechach.
23: I to wszystko nam mówi, że?
22: Jest jesień.
16: Z łódzkimi przedszkolakami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
0: Na kolejne fakty zapraszamy znów za godzinę o 16, a ja jeszcze powiem, jak ta jesień w kalendarzu w pozostałych regionach wygląda. No i cóż, pierwsza jesienna środa nie złota, a pochmurna jest przelotnymi opadami deszczu. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach północno-wschodnich całkowite. W większości regionów dzisiaj przelotny deszcz. Najwięcej pogodnego nieba możemy spodziewać się na zachodzie. A wysoko w Tatrach dalej pada śnieg. Na termometrach dziś od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem w okolicach 16, najcieplej na zachodzie tam 18, a najchłodniej dzisiaj w Zakopanem 10 stopni i na Suwalszczyźnie teraz w okolicach 13. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie północno-zachodni i zachodni, w rejonie Zatoki Gdańskiej i na wschodzie okresami dość silny i porwisty.
24: RMF Classic. Tylko dla Twoich uszu.
25: Tu Włodek Pawlik.
26: Moje nazwisko Piotr Paleczny.
27: Mówi Adam Makowicz.
28: Nazywam się Rafał Blechacz.
29: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: To była muzyka Bartosza Hajdeckiego z serialu Czas Honoru. Jest 12 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam na popołudnie z nami w magazynie Pop Kultura.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Aga Zarian ruszyła w trasę koncertową i promuje swoją najnowszą płytę. O tym dzisiaj trochę opowiemy. Sprawdzimy też, co czeka nas na kolejnej 14. edycji Big Book Festiwalu, który rusza już jutro w Warszawie. Będą też wieści z trwającego w Gdyni Festiwalu Filmów Fabularnych, no i doniesienia naszych dziennikarek. I będzie też opowieść naszej korespondentki z Waszyngtonu, Lidii Krawczuk, o wojnie medialnej w Białym Domu. Na tym nie koniec. Mam jeszcze sporo materiałów naszych dziennikarzy, ale o tym będę opowiadać na bieżąco. Do tego gramy najpiękniejszą muzykę filmową, która towarzyszy Wam w drodze do domu, niektórym jeszcze w pracy, albo już w domu na kanapie. Za chwilę u nas temat z filmu Śniadanie u Tiffany'ego, będzie też muzyka z filmu Zabić Drozda, a teraz zaśpiewa Somber, to bardzo ciekawa piosenkę z serialu Off Campus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzu.
2: A w najnowszym odcinku będziemy w Gdyni, gdzie trwa Święto Polskiego Kina. Ewę Bolińską-Gostkowską zapytam o to, jaka książka dziś ma potencjał, żeby trafić na mały albo duży ekran. I wrócimy do czasów, kiedy benzynę można było kupić w aptece.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: Po reklamie.

0: Marsz księcia Danii Jeremiah Clarka grała angielska orkiestra kameralna, prowadził Anthony Newman, a my teraz poprowadzimy was tropem literackim.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: Już jutro w Warszawie rozpocznie się cykl spotkań dla tych, którzy czytają i chcą wiedzieć więcej. Motywem przewodnim 14. edycji Big Book Festiwalu w Warszawie, bo o nim mowa, jest hasło Kiedyś było lepiej. Sporo będzie opowieści o nostalgii, pamięci oraz o tym, jak przeszłość wpływa na nasze postrzeganie teraźniejszości. Zaproszeni autorzy i uczestnicy będą wspólnie szukać argumentów na potwierdzenie lub obalenie tezy o wyższości dawnych lat nad współczesnością. Mówi Paulina Wilk, organizatorka z Fundacji Kultura Nie Boli, z którą rozmawiał Łukasz Wojtusik.
2: My mamy takie poczucie, że w ogóle doświadczenie dwóch, trzech generacji będzie w tym roku na festiwalu bardzo ważne. Wrócą podczas okrągłego stołu myśli, na przykład rozważania o tym, czy myśmy więcej zyskali, czy trochę jednak coś ważnego straciliśmy po 89 roku. Zaprosimy tutaj do debaty także czytelników i czytelniczki. Będą z nami Kuba Wygnański, działacz opozycyjny jeszcze, a dzisiaj bardzo, bardzo wpływowy aktywista społeczny. Będzie Ewa Pawlik, która się zna na pamięci, dlatego że jest celebrantką humanistyczną i towarzyszy rodzinom w czasach pożegnań, i będzie Agata Romaniuk, która poza tym, że jest świetną pisarką i reporterką, to jest też socjolożką, i na przykład będziemy się zastanawiać wspólnie nad tym, co myśmy zgubili też pędząc za nowoczesnością i za zmianą, i czy jest coś takiego, za co naprawdę dalibyśmy się w cudzysłowie pokroić, żeby to wróciło do nas z dawniejszych lat, a być może jest też tak, że my jako Polacy w swojej pamięci pokoleniowej, takim kapitale społecznym, mamy wciąż pamięć robienia różnych rzeczy w staromodny sposób i ta pamięć może nam się bardzo, bardzo dzisiaj przydać.
3: Gdzie szukać wszystkich szczegółów dotyczących kolejnej odsłony Big Book Festiwalu, Paulina?
2: Zapraszamy na stronę bigbookfestival.pl, tam są wszystkie informacje właśnie o premierach i powrotach, o programie głównym, o różnych drobnych przyjemnościach, które będą towarzyszyły festiwalowi, bo jak zwykle targ książki społecznej i inne miłe zajęcia około literackie. Cały festiwal jest wolny, bezpłatny i co ważne, cały jest transmitowany, więc jeśli ktoś jest daleko, to i tak da radę być blisko. Zapraszamy serdecznie.
0: 14. edycja Big Book Festiwalu w dwóch big bookowych warszawskich księgarniach od jutra do niedzieli. My sięgamy teraz do muzycznej wersji filmowego przetworzenia literackiego dzieła, czyli do soundtracku z filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha: chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia.
2: Jedno z największych polskich dzieł literackich. Bolesław Prus. Lalka.
3: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek tej ponadczasowej opowieści. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.
4: Reklama.

0: tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Po reklamie.

Kwadrans pozostał do 16. Wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już niebawem muzyka z filmu Naga Broń, wcześniej Lima, niekończąca się opowieść, a teraz Zima z czterech pór roku Antonio Vivaldiego. To wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej, którą od skrzypiec poprowadzi Nigel Kennedy.

0: kalendarzu jesień, a na naszej playliście zima. Z czterech pór roku Antonio Vivaldiego to była wersja angielskiej orkiestry kameralnej, którą prowadził Nigel Kennedy. Tymczasem u nas zaproszenie na jazz clubbing, czyli na piękną trasę koncertową Agi Zarian.
1: Pop kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Second Time Around Tour to tytuł wyjątkowego projektu Agi Zarian i zarazem jej nowego albumu, który nagrała w Los Angeles. To jej 12. płyta, tym razem zrealizowana w towarzystwie trzech wybitnych muzyków światowej sceny jazzowej, o czym Aga Zarian opowiedziała w rozmowie z Urszulą Urzędowską. Posłuchajmy.
2: To są wybitni muzycy. Darek Oleszkiewicz, który jest już od kilkudziesięciu lat w Stanach. On gra z plejadą wielkich muzyków, od Brada Meldała, genialnego pianisty, poprzez Pata Metheny'ego, z którym koncertował, no długo by wymieniać. Niezwykle skromny muzyk z Wrocławia pochodzący i robiący karierę światową właśnie na kontrabasie jazzowym. Też wykładowca na kilku uczelniach w Los Angeles, w Kalifornii. Larry Kunz, gitarzysta, też wspaniały. No jest to półka właśnie Pata Metheny'ego i tak dalej, z tym, że no nie każdy jest tak rozpoznawalny na całym świecie. On grał z Natalie Cole. Też miał okazję grać z Dianą Krall, ale też z wieloma innymi wspaniałymi muzykami i wokalistami, wokalistkami. A Muniungo Jackson, 75 lat, jest w świetnej formie fizycznej i psychicznej. Dopiero co latem skończył trasę ze Stevie Wonderem. Pojawia się na płytach późnych Milesa Davisa, grał w zespole z Joe Zawinulem, czyli twórcą Weather Report, dla fanów jazzu znane nazwiska, ale też dużo soulu, dużo rozrywkowej muzyki i takiej etno. No genialny, genialny muzyk. Przy okazji świetni przyjaciele, bo znam już ich kilkadziesiąt lat i w trasie z nimi byłam.
0: Tym bardziej warto będzie posłuchać ich na żywo i przyjść na jeden z koncertów Agi Zarian. Trasa koncertowa Agi Zarian rozpoczęła się wczoraj w Białymstoku. Jutro artystka wystąpi w Lublinie, a później jeszcze w Toruniu, Łodzi, Koszalinie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Górze, Chorzowie i Rzeszowie. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie rmfclassic.pl. A u nas powrót do lat 80. Wielki przebój Limala z filmu Niekończąca się opowieść.

0: Lon Balfi, muzyka z filmu Naga Broń. Na koniec tej godziny programu zbliża się 16, to znaczy, że już za chwilę kolejne fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
1: Na media.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Wybiła 16, w studiu Faktów jest Grzegorz Jasiński. Zapraszamy na kolejne fakty RMF Classic.
12: Kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, policjantów i strażaków poszukuje obiektu, który mógł spaść w okolicach Malborka w Pomorskiem. W poszukiwaniach uczestniczą też samoloty i śmigłowce. Jak usłyszał w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych nasz reporter, to działania prewencyjne, bo nie ma stuprocentowej pewności, że do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło. Znów poderwano jednak parę dyżurną myśliwców MiG-29. Przed południem, przypomnę, wyleciały, gdy rosyjski śmigłowiec na kilkadziesiąt sekund naruszył polską przestrzeń powietrzną.
13: RMF Classic. Poznaj fakty.
12: Uwaga kierowcy, kolizja auta osobowego i ciężarówki na A1 w Budach Porajskich w Łódzkiem. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska. W sądzie rodzinnym znajdzie finał sprawa jazdy 12-latka na hulajnodze w Mysiadle w powiecie piaseczyńskim.
14: Policjanci zauważyli szybko poruszającą się po ulicy osobę na hulajnodze i zatrzymali ją. Jak się okazało, kierującym był 12-latek bez wymaganej dla osób poniżej 13 roku życia karty rowerowej. Dodatkowo, jak się okazało, hulajnoga mogła jechać szybciej niż dozwolone przez przepisy 20 km na godzinę. Nastolatek został odwieziony do domu przez policjantów, a o karze dla niego zdecyduje teraz sąd rodzinny.
12: Informuje nasz reporter Michał Krasoń. Ruszyły kluczowe przygotowania do największego maratonu w historii Polski. Chodzi o 48. Maraton Warszawski, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Ile osób pobiegnie?
15: Prawie 14 tysięcy maratończyków stanie na starcie i to, jak tłumaczy mi dyrektor zawodów Marek Tronina, daje niemal pewność, że w niedzielę maraton ukończy rekordowa liczba w polskiej historii, ponad 10 tysięcy osób.
16: Już w zeszłym roku na to liczyliśmy, troszkę tam zabrakło. W tym roku myślę, że tutaj nie będzie wątpliwości. Myślę, że nawet może 11 tysięcy skończyć sam bieg główny.
15: W maratonie warszawskim udział wezmą zawodnicy z prawie 100 krajów. Start i meta będą w niedzielę w ścisłym centrum stolicy, na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Sprawdziłem przed chwilą u organizatorów biegu. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca, zarówno dla tych, którzy chcą wziąć udział w maratonie, a także w biegu towarzyszącym na krótszym dystansie 10 km.
12: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W Teatrze Muzycznym w Gdyni w konkursie głównym festiwalu właśnie zaczyna się uroczysta premiera filmu Nasza Rewolucja, której bohaterami są Grażyna i Jacek Kuroniowie. Reżyserem tej opowieści o opozycjonistach z czasów PRL-u jest Piotr Domalewski, w przeszłości zdobywca Złotych Lwów za Cichą Noc i Ministrantów. W rolach głównych Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik.
0: Najważniejsza jest prawda i najważniejsze są emocje. I nacisk jakby na te emocje i prawdę był dla mnie od początku najważniejszy.
12: To opowieść o wielkiej miłości, o niezłomności nawet w obliczu śmiertelnej choroby. Na koniec faktów, zapachy jesieni. Mówimy o nich, bo dziś przywitaliśmy jesień i astronomiczną, i kalendarzową, więc jak pachnie?
2: Akordem, który chyba najlepiej wyraża zapach jesieni, jest akord ambrowy. Łączą się w nim dwie żywice, które są balsamiczne, wytrawne, odrobinę dymne i wanilia, która wnosi też drzewność i odrobinę słodyczy. Jesień też często nam się kojarzy z zapachem drzewnym, lekko, nawet można powiedzieć butwiejącym, grzybowym, na przykład nuty patchouli czy wetyweri często kojarzą się z jesienią. Zapachy jesienne są odrobinę balsamiczne, dymne i roślinne, ale znika z nich nuta zielona.
12: Wyjaśniała nam sensellier, czyli ekspert w dziedzinie zapachów, Marta Siembab.
11: Ależ się sensualnie zrobiło.
12: Prawda?
11: No właśnie, my dzisiaj też o kolorach w muzyce jeszcze opowiemy, ale to po godzinie 17. Kolejne fakty za godzinę. Zapraszamy, teraz jeszcze prognoza pogody. W Krakowie pierwszy dzień jesieni mieni się kolorami, ale głównie jeszcze ciemnej zieleni. Po południu mamy trochę przejaśnień. Podobnie jest na zachodzie i północnym zachodzie. Poza tym wciąż sporo chmur i przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach śnieg. Na termometrach dzisiaj od 13 do 16 stopni na wschodzie. W centrum i nad morzem podobnie 16-17. Na zachodzie najcieplej tam 18. Najchłodniej w okolicach Zakopanego i Suwalszczyzny tam od 10 do 12 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie północno-zachodni. Silniej wieje w rejonie Zatoki Gdańskiej, no i oczywiście w górach. Jutro nadal sporo chmur i przelotny deszcz.
7: RMF Classic inspiruje.
17: Tu Aga Zarian.
18: Igor Herbut.
19: Grzegorz Markowski.
20: Tu Kasia.
21: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
20: Słuchacie RMF Classic.
21: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Star Trek 5. Muzyka z tej produkcji wybrzmiała w popołudniowym magazynie RMF Classic. Jest 13 minut po 16. Katarzyna Chnat, witam ponownie i zapraszam.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Przyglądamy się różnym wydarzeniom i komentujemy je dla Was, żeby łatwiej Wam było odnaleźć się w gąszczu różnych kulturalnych propozycji. Jesteśmy w różnych miejscach, również na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie sporo się dzieje i gdzie pokazywanych jest dużo bardzo dobrych filmów, o czym donosi Magda Juszczyk, nasza specjalistka od kina i filmów właśnie. No i dzisiaj opowie o kolejnym swoim zachwycie po obejrzeniu jednego z filmów z konkursu głównego. Posłuchajmy.
2: Najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, Hot Spot, wchodzi w piątek do kin w całej Polsce. A Gdynia, gdzie odbywa się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, przeżywa bardzo projekcję tego filmu. Przed teatrem muzycznym ustawiony jest gadżet wielki, w który można wejść, a ten gadżet wpisany jest w działania promocyjne filmu. Ja należę do fanów i będę Wam rekomendować spotkanie z tym odjechanym kinem spod znaku sci-fi. Mówi Karolina Sienkiewicz z Soul Films, która dystrybuuje odważnie ten najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej.
3: Pada najczęściej to słowo szalony, dlatego że polskie kino gatunkowe, czyli inne, połączenie thrillera, science fiction, fantasy, jakieś body horroru, wielu wymyślonych światów, nie zdarza się u nas w polskim kinie. Jest bardzo mała ilość twórców, którzy decydują się na to, a po drugie, którzy mają szansę w ogóle zrealizować takie przedsięwzięcie, no bo w Polsce się tak nie ryzykuje. A po prostu jedzie po bandzie i nie ma granic. Świat potrzebował Andrzeja Konopki w roli wiodącej, zrobił coś niesamowitego, bo to, za co go wszyscy kochamy w Polsce, urok, zaczepność, granie takich złoli, on to przetransferował na międzynarodowy film, mówiąc po angielsku głównie, takie broken English, Agnieszka to, co podkreśla, że zaangażowała Japonkę, zaangażowała Polaka, zaangażowała Greczynkę. Ekipa była bardzo międzynarodowa po to, żeby podkreślić to, że wszyscy jesteśmy obywatelami tego świata. Może to brzmi utopijnie, ale tak jest, więc te podziały są niepotrzebne, jest uniwersalny język, którym się posługujemy, i są to emocje.
4: Wizualna strona scenografii, kostiumów, zdjęć Kuby Kijowskiego. Na ile to jest futurystyczne, a na ile to jest retro i vintage?
3: To jest perfekcyjny miks wszystkiego tego, co powiedziałaś.
4: Soundtrack. Do wychwalenia znowu.
3: Cała muzyka stworzona przez Zuzę Wrońską i Macuka, czyli stałych współpracowników Agi. Wspaniała. A na koniec piosenka Zuzy w wykonaniu jej również. Ale poza tym mamy też taki dobór klasyków, czyli Final Countdown Europe. No i udźwiękowienie Marcina Lenarczyka, który spaja te całe szalone wybory muzyczne, montaż, scenografia na poziomie światowym, no i efekty specjalne są tak dobre.
4: Szymon Kania.
3: Tam jest po prostu jakość, to nie są zbroje z papieru, tam po prostu jest jakość i te rzeczy są no, na poziomie naprawdę oscarowym albo i wyżej.
0: To był łyk filmowego oddechu znad Bałtyku od Magdy Juszczyk, a kolejne doniesienia z Gdyni w naszym studiu festiwalowym około 16.50. Zapraszam.
1: RMF Classic na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: A teraz ze świata filmów dokumentalnych wracamy do świata seriali. Przed nami muzyka zespołu Klanat, to z serialu Robin Hood.

0: Muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
1: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
0: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: No brawo, brawo. Poleczka Eduarda Straussa zabrzmiała, grali ją filharmonicy wiedeńscy, a prowadził Gustavo Dudamel. A nas teraz przez świat designu w RMF Classic poprowadzi Dariusz Stańczuk.
1: Classic Design. Magazyn o sztuce użytkowej w RMF Classic.
0: Darek jest już z nami. Dzień dobry, witam
2: cię
0: serdecznie.
2: Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry Państwu.
0: Co tam u ciebie? Opowiadaj.
2: A, dużo jest ciekawych rzeczy. Na przykład w minioną niedzielę skończył się tegoroczny London Design Week. To jedna z najważniejszych imprez środowiska projektantów, ale także konsumentów tego, co oni robią. Bo Londyn to jest po prostu centrum świata designu i już, no choćby dlatego, że to jest największa kreatywna gospodarka globu. Londyńskie biura projektują obiekty, które są rozsiane po całym świecie i ten London Design Week skupia to, co najbardziej aktualne w projektowaniu, to na pewno. Wydarzenia London Design Week odbywają się w różnych częściach miasta. W Mayfair Design District pokazał swoje nowe projekty ceniony polski designer Tomek Rygalik, znany głównie z projektów mebli. Tomek pokazał w Londynie takie niezwiązane z masową produkcją unikatowe, eksperymentalne obiekty.
3: Obok działalności projektowej skierowanej do szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem przemysłu, z którym pracujemy już od wielu, wielu lat, równolegle pracujemy nieustannie nad eksperymentami, które nas twórczo pobudzają. I jest to też związane z tym, że w ogóle projektowanie obecnie przesuwa się w stronę unikatowych obiektów, poszukiwań w nowych kierunkach, niezależnych poszukiwań twórców, którzy działają bardziej na pograniczu właśnie designu i sztuki. Mówi się o czymś, co nazywamy kolekcjonerskim designem, natomiast no ja osobiście wolę używać określenia projektowanie eksperymentalne. To, czy ono się staje kolekcjonerskim, czy nie, zostawiam już innym.
2: Tak, to już inna sprawa.
3: To jest już inna sprawa, natomiast na pewno dla mnie jest istotne to, że ta sfera designu faktycznie jest bardzo niezależna i cechuje się wolnością, bo nie wpisuje się w ramy briefów czy zadań komercyjnych zlecanych projektantom, tylko wychodzi od nich, jest rodzajem twórczych poszukiwań i ja z dużą chęcią się w to włączam, ponieważ na tym etapie mojej działalności też szukam jeszcze większego sensu i pasji do kolejnych projektów, a jak wiemy, świat jest przepełniony dobrami różnego rodzaju i kultura materialna obfituje dużym wachlarzem wyboru, więc tak naprawdę to takie eksperymentalne, zadające pytanie, co nas czeka, jakie wartości powinniśmy przekładać w projektowaniu, jest najbardziej ciekawe, a wcale ani rynek, ani działających na tym rynku firmy nie są w pierwszej kolejności zainteresowane byciem takim barometrem, tylko raczej chodzi też o spełnienie po prostu konkretnych potrzeb. Dlatego jest to dla mnie taka ekscytująca sfera i zauważyłem, że w Londynie ten design ma się dobrze, to pewnie też dlatego, że właśnie ta branża kreatywna stamtąd oddziaływuje na całym świecie. Oczywiście też pracuję zawodowo i komercyjnie na całym świecie, ale taki design jest świętem wymiany inspiracji i doświadczeń w oderwaniu często od tej działalności zleconej, komercyjnej.
2: Nowości studia Rygalik, projekty Tomka Rygalika w nurcie Architects Furniture po London Design Week można oglądać w Londynie w galerii Mint, a w Polsce w galerii Design Eksperymenty w Alejach Ujazdowskich 18 w Warszawie. Gorąco polecamy Waszej uwadze.
0: A jeśli Państwo chcecie więcej takich designowych nowinek, to zapraszamy, Darku, znów za tydzień o 16.30.
2: Tak jest, absolutnie. Z przyjemnością. Zapraszam.
1: Classic Design w RMF Classic. Projektuje Dariusz Stańczuk.
0: A my projektujemy też dla Was najpiękniejszą muzykę filmową. Aktualnie temat z filmu Most na rzece Kwai.

0: Każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Po reklamie.

0: To nagranie pochodzi z płyty Vitamin String Quartet, na której to kwartet nagrał aranżację przebojów roku 2021. Właśnie wtedy w stacjach radiowych rozbrzmiewała piosenka Stay Justina Biebera, to jej kwartetowa wersja. Słuchajcie, RMF Classic, teraz sięgam po utwór z poczekalni LPMF-u, bo to wciąż wieczór propozycja, właściwie już ostatnia propozycja z naszej poczekalni, kiedyś wśród najlepszej dwudziestki, aktualnie poza nią. Im dłużej słucham tej piosenki, tym bardziej doceniam tę melodię i wykonanie, bo Mili znakomicie poradziła sobie z jej emocjonalnym ciężarem. Dream as One z filmu Avatar, Ogień i Popiół.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.

0: reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
3: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
4: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Po reklamie.
14: RMF Classic. Klasyka bez ceremonii. Kompozytorzy bez patosu.

Jeden z najpiękniejszych filmowych walców. Dario Marianelli jest jego kompozytorem, a pochodzi z filmu Anna Karenina. Tu RMF Classic, 10 minut po godzinie 20. Wkrótce przypomnimy kadrę filmu Pan Tadeusz z muzyką Wojciecha Kilara. O 20.30 kolejny premierowy odcinek naszej wrześniowej lektury. Oczekujemy na kinową premierę z niecierpliwością. Mowa o lalce Bolesława Prusa, którą na naszej antenie czyta Andrzej Seweryn. 20.30 kolejny odcinek. A już teraz popłynie bryza z kubańskiego brzegu, bo to Buena Vista Social Club i Compay Segundo.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: zabrzmiał słynny walc z baletu Coppelia Leo de Liba. To było wykonanie New Philharmonii Orkiestry. Prowadził Sir Charles McCarras. Tu RMF Classic dochodzi 20:30, a to oznacza naszą wieczorną lekturę, którą dedykujemy wszystkim kinomanom oczekującym na kinową premierę filmu Lalka na podstawie powieści Bolesława Prusa. A najpiękniejsze strony lalki czyta na naszej antenie Andrzej Seweryn. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Skończywszy czytanie listu, pan Ignacy potrząsnął głową. Nic nie rozumiem, rzekł. Klein lękliwie obejrzał się dookoła sklepu, a widząc, że nikt ich nie śledzi, zaczął szeptać. Bo to, uważa pan, nasz stary podobno kupuje dom Łęckiego, który właśnie jutro mają wierzyciele sprzedać przez licytację. Stach, to jest pan Wokulski, kupuje dom? Tak, tak, potakiwał głową Klein, ale kupuje nie na własne imię, tylko za pośrednictwem starego szlangbauma. Tak przynajmniej mówią w domu, bo i ja tam mieszkam. Za 90 000 rubli? Właśnie. A że baronowa Krzeszowska chciałaby kupić tę kamienicę za 70 000 rubli, więc anonim zapewne pochodzi od niej. Nawet założyłbym się, że od niej, bo to piekielna baba. To jest okropne, że Stach ma więcej zaufania do Żydów, aniżeli do mnie, myślał Rzecki. Po co on jednak kupuje ten dom? Po co wdaje się z Łęckimi? A może nie kupuje? Może to tylko pogłoski? Cały dzień tylko o tym myślał. Była chwila, że chciał wprost zapytać Wokulskiego, ale zabrakło mu odwagi. Stach, mówił w sobie, wdaje się dziś tylko z panami, a ufa Żydom. Co jemu po starym Rzeckim? Więc postanowił pójść jutro do sądu i zobaczyć, czy naprawdę stary Szlangbaum kupi dom Łęckich i czy, jak mówił Klein, dolicytuje go do 90 000 rubli. Jeżeli to się sprawdzi, będzie znakiem, że wszystko inne jest prawdą. Nie podnosząc głowy od ksiąg, siedział przy kantorku do 6, a tak był zatopiony w robocie, że już nie tylko nie przyjmował pieniędzy, ale nawet nie widział i nie słyszał gości, którzy roili się i hałasowali w sklepie jak olbrzymie pszczoły w ulu. Nie spostrzegł też jednego, najmniej spodziewanego gościa, którego panowie witali okrzykami i głośnymi pocałunkami. Dopiero gdy przybysz, stanąwszy nad nim, krzyknął mu w ucho: „Panie Ignacy, to ja!” Rzecki ocknął się, podniósł głowę, brwi i oczy w górę i zobaczył Mraczewskiego. „A?” spytał pan Ignacy, przypatrując się młodemu elegantowi, który opalił się, zmężniał, a nade wszystko utył. „No co? To co słychać?” ciągnął pan Ignacy, podając mu rękę. „Jakże się pan miewasz? Skądeś się tu wziął? No, gadaj prędko!” zawołał Rzecki wesoło, uderzając go w ramię. „Kiedy żeś przyjechał?” „A, to cała historia!” odpowiedział Mraczewski, rzucając się na fotel. „Przyjechaliśmy tu dziś z Suzinem, o 11:00. Od 1:00 do 3:00 byliśmy z nim u Wokulskiego, a po 3:00 wpadłem na chwilę do matki i na chwilę do pani Stawskiej.” „Stawska, Stawska?” przypominał sobie Rzecki, trąc czoło. „Znasz ją pan przecie, ta piękna, co to ma córeczkę, co to się tak podobała panu?” „Ach, ta, wiem. Nie mnie się podobała”, westchnął Rzecki. „Tylko myślałem, że dobra byłaby z niej żona dla Stacha.” „Paradny pan jesteś”, roześmiał się Mraczewski. „Przecież ona ma męża.” Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa „Lalka”. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
1: Słuchajcie, RMF Classic wieczorową porą, czułe słówka i muzyka Williama Rosa z filmu właśnie pod tym tytułem. A teraz za gitarę chwyta Antonio Banderas. Przypomnijmy sobie filmowy przebój z filmu Desperado. Gra Los Lobos.

Baśniowa melodia Franka Churchilla, fragment soundtracku z filmu Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Tu RMF Classic. Nasze spotkanie dobiega końca, ale wcześniej będę mieć jeszcze dla was promyk słońca, bo to najbardziej słoneczny tenor w historii śpiewu operowego. Luciano Pavarotti pod batutą Henry'ego Manciniego z orkiestrą Teatru Miejskiego w Bolonii. Zaśpiewali i wykonali kiedyś słynną włoską pieśń Nel Blu Dipinto di Blu. Życzę spokojnego wieczoru z RMF Classic. Bardzo dziękuję za wspólny wieczór i do usłyszenia. Dobranoc. Jadwiga Polus.

0: reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Spokój w wersji audio.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku będziemy w Gdyni, gdzie trwa Święto Polskiego Kina. Ewę Bolińską-Gostkowską zapytam o to, jaka książka dziś ma potencjał, żeby trafić na mały albo duży ekran. I wrócimy do czasów, kiedy benzynę można było kupić w aptece.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Twoja domowa filharmonia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To tu zajrzysz za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90. Do tego kina, które wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowę z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 23 września 1913 roku wiekopomną sławę zyskał Francuz Roland Garros. Czy to nazwisko jest Państwu znane? Pewnie każdy kiedyś słyszał o tenisowym turnieju French Open Rolanda Garrosa. To dlatego, że jego imię noszą sławne korty tenisowe w Paryżu. Czyżby Roland Garros był sławnym tenisistą? Nic podobnego. Owszem, w tenisa grał, ale to mu ani sukcesów, ani sławy nie przyniosło. Do historii przeszedł za to w związku z zupełnie inną pasją – z lotnictwem. Na początku XX wieku zakochał się w podniebnych lotach. W 1910 roku uzyskał licencję pilota i związał się z zakładami Morin-Saulnier. Był na ustach wszystkich, kiedy właśnie 23 września 1913 jako pierwszy przeleciał przez Morze Śródziemne, startując na Lazurowym Wybrzeżu, a lądując w Tunezji. Ustanawiał różne rekordy, a w 1914 roku zgłosił się do armii francuskiej. W czasie I wojny światowej był pilotem uczestniczącym w walkach powietrznych. Lotnictwo bojowe jeszcze raczkowało wówczas. Garros zrzucał ręczne bomby na przeciwnika stalowymi strzałkami, niszczył niemieckie balony zwiadowcze. Wziął też udział w powietrznych strzelaninach z broni ręcznej. Wtedy to on wymyślił, że karabin maszynowy na stałe trzeba umieścić przed pilotem na kadłubie samolotu. Pomysł dobry. To zrewolucjonizowało walki powietrzne. Trzeba było nakierować na wroga cały samolot, aby go trafić i zestrzelić. Dawało to skuteczność, ale niosło też niebezpieczeństwo przestrzelenia własnych śmigieł. Dlatego na śmigłach montowano specjalne stalowe osłony, a dopiero później wymyślono system synchronizacji strzałów i obrotów śmigła. Garros tak ustawionym karabinem odbywał misje bojowe, zestrzeliwał Niemców. W końcu sam został zestrzelony i dostał się do niewoli. Po udanej ucieczce znowu walczył, jednak w październiku 1918 roku został trafiony nad Ardenami. Poniósł śmierć na miejscu i przeszedł do francuskiej legendy. Roland Garros, walkami w powietrzu, a nie tenisem wsławiony.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ści do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na Biedronce.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pełne ptactwa. Ciekawskie lisy zaczajone w trawie. Szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co może cię spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ekscytujący, rozplotkowany, wciąż nam bliski świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy Waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Poszukać przypadków, które dałyby jakieś odpowiedzi. Tym elementem mnie zaskoczyłaś. Zadał ci ten cios, kiedy byłaś jeszcze przytomna?
2: Nie, odparła. Byłam omdlała i ocknęłam się, gdy poczułam potworne pieczenie w piersi, jakby ktoś oblał mnie gorącym olejem, a zaraz potem znów straciłam świadomość. Musisz wiedzieć, że on cały czas zaciskał mi ten sznurek na szyi, tak jakby chciał mnie psychicznie złamać. Nie mogłam nic zrobić. Kompletnie nade mną panował, ale nie zgwałcił mnie. Nie to, że chciał odpuścić, myślę, że po prostu nie zdążył. Dlatego domyślam się, że gwałt odbywa się na samym końcu. Jemu głównie chodzi o zadawanie cierpienia. Tak jak powiedziałeś, tortury to dla niego rodzaj zabawy. Tylko po co?
1: Zamyśliła się. A więc najpierw dominuje i więzi, a potem pastwi się, torturuje i kroi, podsumował Chomczyński. Dopiero kiedy ofiara jest całkowicie od niego zależna, niczym lalka, gwałci, co jest aktem ostatecznego wzięcia w posiadanie. Na koniec zabija. Czy tak?
2: Zasadniczo masz rację, ale ostatecznie odpowiem ci, kiedy pod tym kątem rozpytam pozostałe dziewczyny. Jeśli będą chciały mówić.
1: Zrób to koniecznie, polecił.
2: A co to znaczy? Nie wytrzymała. Dlaczego tak zszokowała cię ta kolejność?
1: Przypomniała mi się taka sprawa. Zaczął. Nie mogłaś o niej słyszeć, bo to było więcej niż dekadę temu i zabójstwa nie dokonano w Warszawie. Musisz spytać swojego ojca. Robert pomagał w śledztwie jako konsultant, bo akurat w tej miejscowości spędzał wakacje. Bardzo się zaangażował. Doprowadził nawet do oddelegowania go do tamtejszej jednostki. Na darmo. Sprawcy nigdy nie ujawniono.
3: Lena poczuła, że oblewa ją zimny pot. Nagle pojawiły jej się mroczki przed oczami i w wyobraźni zobaczyła taśmy policyjne przed drzewem, pod którym siedziały jeszcze poprzedniego dnia z Ingą Fall.
1: Różnica w sposobie działania twojego człowieka polega tylko na tym, że tamtą ofiarę zostawił na widoku,
2: kontynuował Chomczyński, nie dostrzegając nagłej zmiany w twarzy Leny.
1: Nie włamał się do jej mieszkania, ale wywabił ją jakoś i torturował północy w starej szopie, a przed świtem wyniósł ją na sam środek wsi, jakby chciał pokazać dzieło wszystkim w okolicy. Jednak niemożliwe, żeby to był ten sam człowiek, to było wiele lat temu,
2: powtórzył. Na Podlasiu, dodała Lena, gładząc się nerwowo po pozbawionej włosów głowie. W osadzie Czerlonka na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Nigdy tego nie zapomnę. Czasami to, co nas najbardziej przeraża, jest naszym przeznaczeniem i po prostu musimy się z tym zmierzyć. Są tylko dwie opcje. Strach zniszczy ciebie, albo ty go pokonasz. Wtedy rozpływa się jak zapach w powietrzu, a walka czyni cię silniejszym i odporniejszym na ciosy. Im dłużej jednak spychasz lęk w głąb nieświadomości, tym częściej i intensywniej powraca, a jego cienie odzywają się w najmniej oczekiwanych momentach.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.